0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Nareszcie to, co pan nazywa arystokracją, mówiła dalej panna Izabela, a co ja nazwałabym klasą wyższą, stanowi dobrą rasę. Może być, że pewna część jej za wiele próżnuje, lecz gdy który weźmie się do czegokolwiek, natychmiast odznaczy się energią, rozumem, a choćby tylko szlachetnością. Przepraszam, że zacytuję tutaj słowa, które często książę powtarzał mi o panu. Gdyby Wokulski nie był dobrym szlachcicem, nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Myli się książę. Odparł sucho Wokulski. Tego, co posiadam i co umiem, nie dało mi szlachectwo, ale ciężka praca. Robiłem więcej, więc mam więcej niż inni. Więc według pana nie jest zasługą pielęgnowanie delikatniejszych uczuć i wykwintniejszych obyczajów? Owszem, jest. Ale taką rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety. Im natura dała tkliwsze serca, ruchliwszą wyobraźnię, subtelniejsze zmysły i one to, nie zaś arystokracja, utrzymują w życiu codziennym wykwintność, w obyczajach łagodność, a nawet umieją budzić w nas najwznioślejsze uczucia. Teraz panna Izabela zarumieniła się. Wieczór zeszedł wesoło. Około 11:00 Ochocki odprowadził Wokulskiego do jego mieszkania. Cóż, rzekł Ochocki, słyszę, że rozmawialiście państwo z kuzynką Izabelą o arystokracji. Przekonałeś ją pan, że to hołota? Nie, panna Izabela zanadto dobrze broni swoich tez. Jak ona świetnie rozmawia, odparł Wokulski, usiłując ukryć pomieszanie. Musiała panu mówić, że arystokracja pielęgnuje nauki i sztuki, że jest mistrzynią dobrych obyczajów, a jej stanowisko celem, do którego dążą demokraci i tym sposobem uszlachetniają się. Ciągle słyszę te argumenta. Uszami już mi się wylewają. Ledwie wyszedł Ochocki, w pokoju Wokulskiego ukazał się baron, kaszlący, rozgorączkowany. Ale widzi pan, zaczął po chwili, ten Starski to obrzydliwa figura. Nikomu nie powiedziałbym tego, ale wie pan, jak on postępuje z kobietami? Myśli pan, że wzdycha, umizga się, błaga o dobre słówko, o uścisk ręki? Nie, on je traktuje jak samice w najbrutalniejszy sposób. Działa im na nerwy rozmową, spojrzeniami. Kto wie, mój baronie, rzekł cierpkim tonem Wokulski, czy Starski nie ma racji. Nas nauczono widzieć w kobietach anioły i tak też je traktujemy. Jeżeli one jednak są przede wszystkim samicami, to my wydajemy się w ich oczach głupsi i niedołężniejsi niż jesteśmy, a Starski musi triumfować. Pan to mówisz, panie Wokulski? Ja, panie. I nieraz pytam się, czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety? Czy w ogóle nie traktujemy ich zbyt poważnie, poważniej i uroczyściej niż siebie samych? Panna Ewelina należy do wyjątków, zawołał baron. Istnieniu wyjątków nie przeczę. Kto wie jednak, czy taki Starski nie odkrył ogólnego prawidła? Może być, odparł zirytowany baron, ale to prawidło nie stosuje się do panny Eweliny. Jeżeli chronię ją, a raczej nie życzę jej stosunków ze Starskim, gdyż ona sama się chroni, to tylko dlatego, ażeby podobny człowiek nie skalał jej czystej myśli jakim wyrazem. No, ale pan jest znużony. Przepraszam za wizytę w tak niewłaściwej porze.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Baron wyszedł, cicho zamykając drzwi. Wokulski został sam, pogrążony w niewesołych myślach. Co ten Ochocki mówił, że argumenta panny Izabeli już mu się wylewają uszami? Więc to, co słyszałem od niej, nie było wybuchem zadraśniętego uczucia, ale dawno wyuczoną lekcją? Więc jej dowodzenia, uniesienia, a nawet wzruszenia są tylko sposobami, za pomocą których dobrze wychowane panny czarują takich jak ja głupców? A może po prostu on kocha się w niej i chce ją zdyskredytować w moich oczach? Naturalnie, że Ochocki ma więcej szans, aniżeli ja. Tak jeszcze nie straciłem rozumu, ażeby tego nie oceniać. Młody, piękny, genialny. Ha, niech wybiera sławę czy pannę Izabelę. Około wpół do pierwszej przed pałac zajechał brek i pani Wąsowska dała hasło do wsiadania. Ruszyli. Baron, jak zwykle, szeptał z narzeczoną. Starski w gwałtowny sposób umizgał się do pani Wąsowskiej, która ku zdumieniu Wokulskiego

przyjmowała to dość życzliwie, a Ochocki powoził czwórką. Wjechali na wzgórze, gdzie roztoczył się przed nimi rozległy horyzont obejmujący kilka wiosek, lasy, rzekę i miasteczko z kościołem. Pyszny widok, zawołała pani Wąsowska, jak z balonu, którym kieruje pan Ochocki, dodał Starski, trzymając się poręczy. Pan jeździł balonem? Zapytała panna Felicja. Niestety, nie jeździłem żadnym, westchnął Starski, ale w tej chwili wyobrażam sobie, że jadę bardzo lichym. Pan Wokulski pewnie jeździł, rzekła tonem głębokiego przekonania panna Felicja. Istotnie, jeździłem, odparł zdziwiony Wokulski. Jeździł pan? Odezwał się z kozła Ochocki. Gdzie? Kiedy? W Paryżu, ale tym uwięzionym balonem. Pół wiorsty w górę, prawie żadna podróż, odparł nieco zmieszany Wokulski. O, niech pan mówi, to musi być olbrzymi widok. Jakich uczuć doznawał pan? Mówił Ochocki. Był dziwnie zmieniony, oczy rozszerzyły mu się, na twarz wystąpił rumieniec. Widok jest istotnie wspaniały, odpowiedział Wokulski, ponieważ horyzont ma kilkadziesiąt wiorst w promieniu, a cały Paryż i jego okolice wyglądają jak na wypukłej mapie. Ale podróż nie jest miła, może tylko pierwszy raz. Jakież wrażenie! Dziwaczne. Człowiek myśli, że sam pojedzie w górę, nagle widzi, że nie on jedzie, ale ziemia szybko zapada mu się pod nogami. Jest to zawód tak niespodziany i przykry, że chciałoby się wyskoczyć. Ochocki zamyślił się i patrzył przed siebie nie wiadomo na co. Dojechali do lasu, za nimi dwie służące w bryczce. Panie wzięły do rąk koszyki. A teraz każda dama ze swoim kawalerem w inną stronę, zakomenderowała pani Wąsowska. Panie Starski, ostrzegam, że jestem dziś w wyjątkowym humorze. A co znaczy u mnie wyjątkowy humor? Wie o tym pan Wokulski, dodała śmiejąc się nerwowo. Panie Ochocki, Belu, proszę do lasu i nie pokazujcie się, dopóki nie zbierzecie całego kosza rydzów. No idźmyż, kuzynie, rzekła do Ochockiego panna Izabela, widząc, że towarzystwo weszło już w las. Ale weź mój koszyk i sam zbieraj rydze, bo mnie to, przyznam się, nie bawi.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No ja mogę tak powiedzieć. Dzień dobry, jestem z Kobry, mam dwa bobry. Jeden dobry, drugi niedobry.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci. Ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku, bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: No to jest naród hiszpański, dumny i pański, majestatowy. Tak kiedyś wiersz pisał ktoś w XVI wieku. I coś w tym jest, że oni są, to jest, za każdym czai się toreador. To jest bardzo dumny naród.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge.
11: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

0: reklama.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
12: Po reklamie.
14: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16.
3: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Tam Gwardia Narodowa z szablami stała na scenie, gdybyśmy pod tym szpalerem przechodzili, płatki róż leciały z góry. Tam było wszystko, medale, fantazja. Myślałem, że będzie tak zawsze, ale to było tylko na Filipinach.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Reżysera można przedstawiać tytułami jego filmów. No to na przykład Wabank, Seks Misja, King Size, Killer, Vinci, ale można też imieniem i nazwiskiem. Juliusz Machulski będzie gościem najbliższych niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
0: Po reklamie.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Tym razem zaproszenie do rozmowy przyjął Juliusz Machulski, reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg, laureat wielu nagród, w tym jednej szczególnej. Juliusz Machulski otrzymał od naszej redakcji Mozarta specjalnego za całokształt twórczości filmowej podczas 13. gali plebiscytu Mozarty RMF Classic w roku 2025. A dziś gości w naszym studio. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Juliusz Machulski.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie powinienem zacząć: dzień dobry, jestem z Kobry.
1: No ja mogę tak powiedzieć: dzień dobry, jestem z Kobry, mam dwa bobry. Jeden dobry, drugi niedobry.
0: To skąd ta Kobra? Od razu wyjaśnijmy. My się spotykamy na antenie RMF Classic w niedzielę, a w poniedziałek wieczorem...
1: Jest Kobra. A powinna być czwartki. W czwartek powinna być, bo Kobry były w czwartek. Się mówiło: dobra, dzisiaj środa, jutro Kobra. Ale też się cieszę, że jest poniedziałek, bo to jest pora teatru, telewizji, czyli jakby Kobra taka uszlachetniona, jakby dostaje dodatkową gwiazdkę. A skąd się wzięła, tak, pan pyta?
0: Tak, tak.
1: Wzięła się z propozycji teatru, telewizji, dyrekcji, bo w tym roku mamy 70-lecie Kobry. Ona pierwszy raz powstała 70 lat temu. I to był taki klasyczny teatr sensacji. I spytano mnie, czy mnie napisał czegoś takiego. No, to jest propozycja nie do odrzucenia, bo jest tak trudno jakby znaleźć kogoś, komu się podoba to, co się robi, nie tylko samemu sobie, tylko jeszcze komuś, także ja wiedziałem, że jeżeli to, co napiszę, im się spodoba, to my to zrobimy. To jest lepsza sytuacja niż napisanie, a potem chodzenie i proszenie się, a może byście to wzięli i zrealizowali. Więc tak, dostałem propozycję, napisałem, spodobało się, żeby to robić i już jest wszystko zrobione.
0: No ale to nie jest pierwsza Kobra w pana dorobku życiowym.
1: Nie jest moja pierwsza Kobra jako scenarzysty, a właściwie nie jest to pierwsza Kobra w dorobku Jerry'ego McKee, który jest scenarzystą tej Kobry.
0: To jest pana pseudonim.
1: To jest pseudonim, tak, pseudonim, który rzadko jest używany, ale jest. Bo lata temu, jak jeszcze byłem na pierwszym roku polonistyki, ja już wiedziałem, że chcę być w szkole filmowej, tylko nie dostałem się na wydział operatorski, bo na reżyserię nie można było zdawać bez studiów wyższych. Lata temu mój ojciec, aktor Jan Machulski, grywał w Kobrach i czasem nawet reżyserował i przynosił te teksty do domu, a ja się interesowałem, więc czytałem. I one niektóre były takie niedobre, że mówię: słuchaj, mówię, coś takiego, to ja napiszę lepsze. Mówię: to napisz. No to napisałem, tylko wiedziałem, że muszę jakiś mieć jakiegoś haka, no bo nie chciałem pisać o milicji, a tam obywatelskiej. Sierżant tam Śmiałek tam dokonuje śledztwa w gminnej spółdzielni. Więc zrobiłem amerykańską Kobrę, no ale amerykańską Kobrę musi napisać Amerykanin, więc wymyśliłem pisarza nieznanego w Polsce, który się nazywa Jerry McKee, a że w tamtych czasach nie obowiązywało prawa autorskie, czy nikt się nie liczy, można było robić, nie wiem, kogoś, Joe Chandlera, kogokolwiek, i mu za to nic nie płaci, bo to była komuna. Więc tutaj o to się nie przejmowała, tylko pyta: a skąd go macie tego? A tam myśmy przetłumaczyli, tutaj mój ojciec powiedział, przetłumaczyliśmy z Julkiem i to jest tak. To się spodobało, zrobił to. Ja napisałem dwie następne, jakby taki minicykl chciałem zrobić, ale tata się pochwalił w międzyczasie, że to jednak my, to ja z synem, to Jul napisał. No to jak to się wydało, że to nie Amerykanin, to... a nie, no to dziękujemy bardzo. To już przestało się podobać, ale do czego zmierzam, że... Minęło ile? 46 lat? Czy tam, nie? Ile? 74? Tej to mamy 26? 52! I już jest z powrotem. Jerry McKee z powrotem jest w teatrze telewizji. Także to taka jest historia krótka.
0: Chwilkę potrwało, ale warto było poczekać. I jutro wieczorem, w poniedziałek wieczorem, Państwo zobaczą w telewizji tę Kobrę. Tę nową.
1: Tę nową. Wnuczka Picassa się nazywa. Roli tytułowej? No, w jakimś sensie tak. Masza Wągrodzka. Trochę pod nią to pisałem, bo bardzo mi się spodobała w kilku filmach. Tu gra komediowo, bo ta Kobra jest bardziej... Mamy taki dostęp do wszystkich sensacyjnych filmów świata dzisiaj, streamingów, że ścigać się na sensację na dystansie jednej godziny w jednej dekoracji, to jest dosyć trudne, więc można to zrobić tylko żart. Persyflażowo, jak mówi jeden z moich bohaterów, że dzisiaj trzeba persyflażowo z dodatkiem takiej ironicznej kpiny jakiejś tutaj coś. No i tak próbowałem napisać. Chwała za to dyrekcji teatru, że kupiła tą konwencję, bo tam nie ukrywamy, że robimy sobie jaja, no, w tej Kobrze.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

0: To są Niedomówienia Pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg Juliusz Machulski.
1: Na ile filmów do przodu pan myśli? To znaczy...
2: Ja do tyłu myślisz teraz.
1: No nie, no. Jak pan kończy jeden film, oddaje się go już publiczności, tak. Idzie do kin, to w tym czasie jest następny już zaawansowany? Wie
2: pan, ja robię filmy już teraz 30... 50... Tak? Kurde, nie. To jest... bez przesady, 47 lat. Więc miałem taki okres, że już kończyłem jeden i mówię, kurczę, co teraz zrobię? I miałem rzeczywiście z tym problem i nie mogłem znaleźć tematu. Później się nastąpił okres, że miałem za dużo tematów, ale bardzo trudno było znaleźć finansowanie. To już było w wolnej Polsce, bo to w komunie to było tak, że było zaplanowane ileś filmów rocznie i jak się już ten się zmieściło w tych, nie powiedzmy, 30 filmach, no to się te pieniądze były zagwarantowane, to wszystko, gospodarka planowa działała. To nie znaczy, że bym zamienił te czasy na tamte, bo nigdy w życiu. Natomiast teraz jest trochę trudniej, no bo trzeba przekonać finansistów. Trudniej jest jakby skołować bankierów niż kiedyś cenzurę. No więc taka jest prawda. I nawet z moim doświadczeniem jest mi to, nie za każdym razem się dziwię, jak mi jest trudno spowodować, żeby ktoś jeszcze chciał się dołożyć do tego, co ja bym chciał zrobić. No więc, a ponieważ się troszeczkę wycofałem, ja prowadziłem przez 30 lat studio filmowe Zebra, gdzie robiliśmy filmy kolegów również. I ja to byłem jakby kierownikiem artystycznym tego przedsięwzięcia i dyrektorem. Ale ponieważ minister Gliński rozwiązał studia 3 lata temu, czy 4, więc wycofałem się i teraz jakby czekam na propozycję na zasadzie, że to już jest przygotowane.

0: zrobił tyle filmów, dzięki którym mogę jakoś tam dawać sobie radę i nie muszę robić tego dla zarabiania pieniędzy. Ale myślę, że to jest natura, tak powinno być, żeby odejść trochę, jak to się mówi, niepokonanym do końca, tylko w tym momencie, kiedy się samemu chce odejść, a nie dlatego, że już nikt ci nie chce dać pieniędzy na film.
1: No dobrze, a czy sposobem na to, właśnie na tę zmianę w życiu zawodowym może być teatr?
0: Może i ja to robię, to znaczy piszę sztuki na scenę, ale to też dlatego, że wiem, że Teatr Powszechny w Łodzi i dyrektor Ewa Pilawska czekają na nie, więc piszę te sztuki, zostawiam te sztuki w jej rękach, ona wynajmuje reżysera i ja przychodzę na premierę jako autorek. Siadam w siódmym rzędzie i patrzę, co oni tam wyrobili z tego. Tak, a mało tego, ja jeszcze zacząłem pisać powieści. Mnie bardziej pisanie pociągało niż... Ja bardziej myślałem słowami niż obrazami. To może nie jest najlepsze jakby dla reżysera filmowego, bo to jednak jest obraz, jest ważniejszy trochę, przynajmniej. No, ważny jest scenariusz też, oczywiście najważniejszy, ale łatwiej mi przychodziło pisanie. Jak zacząłem po trzecim roku szkoły filmowej, napisałem scenariusz Kwinto, który się potem zaczął nazywać Wabank w pewnym momencie, to myślałem, że zacznę jako scenarzysta, może ktoś to... bo nie wierzyłem, że mi się to uda zrobić jako debiut filmowy, więc pisałem to dla Janusza Majskiego, który był specjalistą od lat międzywojennych. No a tak się stało, że potem ja to zrobiłem, dzięki Jerzemu Kawalerowiczowi. Krótko mówiąc, czuję się bardziej piszącym filmowcem niż fotografującym, może tak. I to mi daje satysfakcję, w ogóle pisanie powieści daje satysfakcję, bo tam jest... Sky is the limit, czyli nie ma jakby to, wszystko mogę, co chcę, nikt nade mną nie stoi, jestem, to trzeba mieć samodyscyplinę tylko, ale jest olbrzymia wolność, nieporównywalna do robienia filmu.
1: I teraz się ukaże powieść.
0: I tak się składa, wygląda na to, że jestem strasznie pracowity, a to jest złudzenie, bo to tak się pozbiegało wszystko. I wyjdzie powieść w wydawnictwie Sonia Draga. 24 października będzie premiera książki, to się nazywa Zakurzone dziecko. To jest kryminał, tylko to jest o 14-latku, który nagle podejrzewa, że może ojciec, uwielbiany przez niego ojciec, może on ma romans z jedną z poznanych właśnie osób. I zaczyna prowadzić swoje śledztwo i to rozpętuje kataklizm, bo plantuje się w jakąś strasznie aferę związaną ze służbami specjalnymi i tak dalej. No a to się dzieje w 69 roku. W roku lądowania na Księżyc i to w ciągu właśnie wakacji tych księżycowych. Więc tak, będzie w księgarniach od 24.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Juliusz Machulski.
1: Gdzie są zdeponowane pamiętniki Juliusza Machulskiego?
2: Jeszcze nigdzie, one są rozproszone na razie. Albo dotknął pan bardzo ważnej struny. Dobrze, że mam pamięć, bo sobie pewne rzeczy sobie notuję, ale tego mam tyle, że ja muszę zrobić jakiś porządek, bo to... Nie wiem, czy to będzie takie ciekawe, jak na przykład Notesy Wajdy, które polecam wszystkim kinomanom i nie tylko, bo teraz wyszły to w 4 tomach i to jest absolutnie rzecz konieczna do przeczytania przez filmowców, młodych, studentów, ale nie tylko. Ale on miał ciekawsze życie, może takie bardziej, no, światowe. Natomiast może to kiedyś, jak ktoś będzie chciał wydać, o tak, zacznijmy od tego, bo...
1: Ale będzie pan musiał usiąść i to napisać, tak?
2: Nie, ja mam to częściowo napisane, częściowo tak jak kostka magii. Ja mam tam 3 słowa, a ja wiem, jak napisać z tego scenę, czy tam 3 rozdziały na przykład. Niektóre rzeczy są ciekawe, to życie przechodziło filmowe, ale mówię, kurczę, ja bym opisał, jak robiliśmy déjà vu na Ukrainie, jeszcze w Związku Radzieckim, to jest fantastyczne do czytania, bo tam tyle się działo różnych dziwnych rzeczy, fajnych i innych. Każdy film to jest osobna opowieść, jakby osobne życie, bo to może być ciekawe, ale ja wiem, czy tak ludzie lubią czytać o filmach tutaj. Ja teraz dużo przebywam w Hiszpanii, tam zimujemy z Ewą. I jak widzę w księgarniach, ich jest mnóstwo książek o filmie, wywiady jakieś właśnie o tym, jak się robiło jakieś filmy. U nas tego nie ma. Jakby to nie jest, nie ma na to zapotrzebowania chyba takiego. Nie, tam...
1: No ja myślę, że jeżeli sobie widzowie tylko skojarzą z nazwiskiem Juliusza Machulskiego filmy, które zrobił, to jest ciekawe od razu.
2: Bardzo jest pan miły, co? Ale to nie jest do końca prawda, bo mogą się skojarzyć, ale nie będą tego chyba chcieli czytać. No nie wiem, to zależy też, jak to będzie napisane. No wszystko, od wielu rzeczy. Ale planuję coś takiego, żeby sobie uporządkować ten swój zawodowy przebieg. Z innych rzeczy nie chcę się zwierzać, ale z tego mogę i jest fajną książkę napisał Sydney Lumet właśnie o tym, jak, co to jest być reżyserem. No, może coś takiego może kiedyś tak.
1: A pisał pan kiedykolwiek jakieś takie typowe pamiętniki? Pamiętnik?
2: Pisałem, tak. Zaraziłem się od mojego taty, który pisał. Ja mam spisane jego, no, od 53 do śmierci, czyli to jest 58, 60 kilka lat mam z zapisków, z przerwami. Ja usiadłem, najpierw to nagrałem, potem spisałem to, więc to mam. Nie wszystko jest bardzo ciekawe. Początki są ciekawsze niż to, co było na końcu, bo już potem mu się rzadziej chciało pisać. Ale mam coś takiego i ja jego jakby śladem zacząłem też chyba jako właśnie 14-latek zacząłem pisać dziennik. Potem to się przerywało. Potem od czasu, jak zacząłem prowadzić studio, to nie pisałem już dziennika czasami, ale mam takie, miałem kalendarze New Yorkera, gdzie tam jest dużo miejsca, żeby zapisywać różne rzeczy, więc pisywałem pewne sytuacje, zdarzenia, które może potem mogę tworzyć, te ciekawsze na pewno, a te mniej ciekawe to nie warto pewnie. Więc może, no, jak nie będę już nie miał co robić kompletnie.
1: A listy? Przechowuje pan listy?
2: Nie, i to jest może, ale teraz już mailowe, nie? No gdzieś te maile są, tylko że maile to jest ostatnie 20 lat. Mam jakieś tam listy, to była kopalnia dla mnie. Odkryłem listy mamy i taty z okresu narzeczeństwa i tak. To jest fantastyczne, to musiałem to uporządkować i może coś z tego zrobię, bo one są wzruszające i jak się wie dalej, jak się potoczyły losy, to tym bardziej jest to wzruszające. I to są nie tylko ich listy, są to też listy innych osób do nich, tylko to trzeba usiąść z takim i tak to bardzo porządkować. To jest jednak stary list, stary papier, to w jakiejś masce trzeba, żeby te mikroby się nie zeżarły. Mam tą kopalnię, z których będę chciał coś tam zrobić kiedyś, może jak zdążę.
1: Ja właśnie się od czasu do czasu zastanawiam nad tym, to, że się zmieniły czasy, że my się porozumiewamy elektronicznie teraz.
2: I półsłówkami.
1: Powoduje to, że z tych listów niewiele potem zostaje. Z takich nawet mailowych listów.
2: Tak, i one są pisane takim stylem mailowym, no.
1: Tak, i tego nikt...
2: Telegraficznym. A teraz widziałem fajny film, wspaniały film o Andrzeju Munku, gdzie są fragmenty jego listów do żony z czasów, kiedy był w Cannes i tam Złote Szczęście było okazywane. To jest wzruszające. Znaczy w ogóle pisanie listów było kiedyś fantastyczną sztuką w ogóle. Łącznie z kaligrafią.

0: reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
13: Po reklamie.
16: Kamera, akcja, dźwięk. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Juliusz Machulski. Reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg. Laureat wielu nagród, w tym Mozarta od RMF Classic. Gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach, Pamiętnikach.
1: Nie zdarzyło się panu, że na przykład, nie wiem, po którejś premierze filmu albo w jakichś innych okolicznościach dostał pan od kogoś list, który miał pan ochotę odłożyć od razu na jakieś specjalne miejsce, że to takie zrobiło wrażenie, takie...
2: Chyba coś takiego... Dobre pytanie. Znaczy, mam czasem takie dziwne listy od kinomanów, którzy tam coś... Ja teraz piszę felietony do różnych... No jednego pisma teraz piszę do Gentlemana, wcześniej pisałem do Bluszcza. I tak czasem coś przychodziło na zebrę, znaczy na moje studio, i to mnie dziwiło. Ale był taki list, ja miałem bardzo złe początki znajomości z Andrzejem Wajdą. On bardzo skrytykował mój pierwszy film, który robiłem w jego studiu, w zespole jeszcze wtedy. I mówił: słabo reżyseruję, jakby dał mi szlaban na rok, żeby nie robić filmów, bo ja miałem robić od razu później u Jerzego Kawalerowicza Wabank. Ale Wajda zaprotestował, wtedy musiała się zgodzić cała rada reżyserów, no to było skomplikowane. Krótko mówiąc, po tym jak zobaczył Seks Misję, to napisał mi takie listy, no koncyliacyjny trochę, już jakby z jednej strony nie chciał się wycofać z tych swoich pierwszych ocen, a z drugiej strony, że tak podziwia, że... Ale jeszcze byłem zły na niego wtedy, także gdzieś skupiłem ten list, także go nie mam.
1: No to też jest duże osiągnięcie, gubić listy od Wajdy. To jest
2: jeden list.
1: No dobrze, no jeden. Od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zacząć od zgubienia jednego ważnego listu. A w ogóle po Seks Misji przychodziły listy od ludzi, tak po prostu od widzów?
2: Znaczy nie miały dokąd przychodzić, bo ja nie miałem jakiegoś takiego Insta czy Facebooka, to teraz jest łatwiej. I nie miałem biura, bo byłem członkiem zespołu Kadr. Może coś tam przychodziło, ale to aż tak nagminne nie. To raczej czytałem w prasie. Tam czasem przedrukowano jakieś listy, że jakiś tam żołnierz pisał, że na przykład to, że są kobiety nagie, to fajnie, ale dlaczego pokazałem gołe tyłki facetów? To mu się nie podobało. Więc takie listy pamiętam.
1: A propos, bo padła tutaj nazwa pewnego portalu społecznościowego. 2014 rok. Wywiad z panem w pewnej gazecie. Mówi pan: staram się zwalniać. Jeżeli chodzi o technologię, to sam się wykluczam. Pewne rzeczy odpuszczam, na przykład Facebooka.
2: Tak, próbowałem przez ten tydzień, może dwa tygodnie miałem Facebooka, jako ja, w sensie i tyle było chęci wejścia na tego Facebooka, żeby się dołączyć, albo jak zacząłbym odpisywać, a temu nie odpiszę, to się obrazi. W związku z tym skasowałem sobie go i za dużo nie tracę, powiem szczerze, bo moja żona ma Facebooka i bardzo dobrze działa na nim. Jak ktoś coś do mnie się chce dobić, no to tam do niej pisze czasem, więc wtedy odpowiadam. Ale to by było za dużo już dla mnie. Znaczy, że ja staram się być taki sumienny, więc bym to bardzo poważnie traktował i to by mnie zjadało czas. Także odpuściłem Facebooka i nie mam Instagrama, ale korzystam z komputera i z tych wszystkich dogodnień, jakie daje dzisiejsza technika, aczkolwiek nie udzielam się na Facebooku.
1: I rozumiem, że nie zaglądał pan na przykład, nie wpisywał pan w Facebook.
2: A nie, zagląda, oczywiście, że zaglądam, jakie są oceny książki, czy tam, tak, interesuje mnie, co ludzie myślą.
1: Bo ja dzisiaj przed naszym spotkaniem wpisałem, bo tak chciałem sprawdzić, czy to od 2014 roku się zmieniło i może jednak się pan przełamał. Wpisałem hasło Juliusz Machulski do Facebooka i wyskoczyła mi taka strona, na której jest zdjęcie profilowe, parę komentarzy pod tym, nie ma tam, to nie jest aktywna strona, ale parę komentarzy, między innymi komentarz Ciacho pod tym zdjęciem. Aha. Tylko że...
2: to zdjęcie z ubiegłego wieku.
1: Nie, to ja panu pokażę. To jest zdjęcie Jonasza Kofty.
2: No właśnie, Ciacho, to jest Ciacho.
1: Ale jako Juliusz Machulski.
2: Tak to bywa czasem. W dzisiejszych czasach moja agentka zaczęła prowadzić, znaczy chyba przez chwilę coś takiego otworzyła taką stronę dla mnie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale nie, no jakoś, chociaż może coś tracę, to tak rozmawiamy, to ja widzę, że może coś tracę.
1: Nie, ja wcale tak nie twierdzę, tylko po prostu interesuje się, jak pan sobie z tym radzi.
2: Chociaż nie, jak ktoś chce dotrzeć do mnie, to dociera zawsze przez kogoś, no i wydawca ma mój adres i mam agentkę, ale najczęściej to są, wiem, jakie listy? To są listy z prośbą o autograf, ze zdjęciem. Mhm, ja to robię oczywiście, ale nie ma innych za bardzo takich.

0: reklama.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Muzyka do pracy, myślenia i nic nie robienia.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników. Dziś Artur Andrus rozmawia z Juliuszem Machulskim.
1: To co pan na to? Może się panu też to zdarzyło kiedyś zastosować taką metodę, bo to się dosyć często teraz pojawia, ta informacja w opowieściach aktorów, którzy starają się o rolę, że producent zaczyna rozmowę od sprawdzenia, ilu mają followersów na mediach społecznościowych.
2: Zaprzyjaźniony aktor, że wymusili na nim założenie Instagrama. Takie czasy mamy, ale... ja nie uważam, że to jest zdrowe. To znaczy dla filmu nie. Na filmie najważniejszy jest film. Także jestem pełen uznania dla Pawła Maślony i jego teamu, który obsadzał lalkę tą Netflixową, serialową, bo tam każda rulka, to się rzadko zdarza w filmie, a szczególnie w polskim, jest dobrze obsadzona. Trzecioplanowa, drugoplanowa, nie mówiąc o pierwszoplanowych. I to nie są ludzie, którzy są klikalni wszyscy. Pokusili się o to, żeby... najważniejszy był ten projekt, który robili, czyli film, czyli serial. Przecież

0: że są zmuszani do obsadzania tak już tych nazwisk. Przechodzimy powolutku na kinematografię producencką. Kiedyś jednak reżyser był najważniejszy i wszyscy szefowie zespołów, później studiów, to byli wielcy reżyserzy, którzy rozumieli reżysera bardziej niż dzisiejsi producenci, takie mam wrażenie. I to szło w stronę, no nie wiem, może nie wiem, co było, nie chcę tego wartościować, co było lepiej, co gorzej. Jest jak jest, to przyszło z Ameryki, tak, i to pewnie ma jakieś odzwierciedlenie później w widzach, może, a może nie właśnie. Ale jeszcze wracając do serialu Maślony, Pawła Maślony, to jest coś, co ja już to o tym powiedziałem, ale będę powtarzał, ponieważ rzeczywiście to zrobiło wrażenie na mnie. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu uwierzyłem, że jest ktoś w Polsce, kto potrafi zrobić kino. Kino właśnie, nie spekulowane coś na festiwal, czy ponieważ taki jest teraz temat ważny, to ha, no to my teraz to zrobimy i to będzie ważne. I on to umie zrobić od początku do końca. Mówię, ja jestem strasznie upierdliwy, ja się do wszystkiego czepiam, jak oglądam filmy, szczególnie nasze, bo to lepiej znam. A tam nie mogłem się do niczego doczepić prawie. To tak, nie mogłem, no w sumie. I scena, a zaczęło się od scenariusza, który jest, uważam, to jest tak, oni zostawili ducha Prusa, a zmienili literę. I to jest uprawomocnione. To jest fantastycznie, no bo już Prusa znamy. No już były seriale, był film. Jest jeszcze jeden film. Więc to było szapoba dla całej tej ekipy. I już, ja już wyraziłem to, dzwoniłem do nich, ale za każdym razem będę to mówił, póki jeszcze to jest świeży temat.
1: A jak jest odwrotna sytuacja i coś się panu nie spodoba, to też pan dzwoni?
0: Nie, bo to by było przykre. Wiem, jak jest ciężko się robi filmy, więc to by było przykre. Natomiast mało kto, prawdopodobnie wydaje mi się, że to nie jest częste, że ktoś dzwoni, bo mu się coś podoba.
1: 3174 filmy mojego życia ukazała się taka książka.
0: No z Krzysiem Wargą żeśmy rozmawiali. On jest kinomanem niesłychanym. Poza tym, że jest powieściopisarzem i felietonistą i generalnie fantastycznym facetem.
1: Pan też się nazywa kinomanem. Też
0: ja jestem kinomanem. Ja z kinomaństwa stałem się reżyserem. Nie dlatego, żeby zmieniać świat. Chociaż czasem to przy okazji się udaje, no nawet jak się jest kinomanem. Chociaż filmem zmienić świat? Nie. Chyba się nie da. Niestety. Tak, tak. Ja zacząłem dlatego, że lubiłem bardzo chodzić do kina i kombinowałem, co zrobić, żeby to, co mi się najbardziej podoba w życiu, żeby było moim zawodem. No jest taki reżyser, jest coś po drugie, no, aktorzy wiem, no bo aktorem rodzice byli, więc to rozumiem, ale kto tam po drugiej stronie tego jest? No i od łyczka do rzemyczka, jak to się mówi. No i wylądowałem w szkole filmowej, bo to była jedyna droga do filmu. Nie wiedziałem, czy mi się uda dalej, bo jak najpierw był ten egzamin bardzo trudny, ale jak już go zdałem, to miałem pustkę w głowie, nie wiedziałem, jakie filmy chcę robić, czy potrafię coś zrobić, czy potrafię coś napisać, nie wiedziałem. Po prostu się cieszyłem, że jestem w szkole filmowej, że oglądamy jako zajęcia, wykłady, to są kolejne filmy, oglądamy amerykańskie, często z ambasady prosto amerykańskie, bo tego nie było w kinach. Nadal jestem kinomanem, znaczy ja zawsze idę do kina jako widz i dopiero jak mi się coś zaczyna nie kleić, czy zaczynam patrzeć na to tak zawodowo, to mówię, o kurczę, no i wtedy się wybijam i wtedy uznaję, że ten film może nie jest do końca udany. No tak mam. A z lalką tak nie miałem. Ja z lalką czekałem na następny odcinek i to 6 odcinków się połknęli jak binge watching. Tak. Fantastycznie, także jeszcze raz gratuluję ekipie Pawła Maślonego.

0: Jego filmy trwale wpisały się w historię polskiego kina. Reżyser, producent, aktor, scenarzysta i dramaturg Juliusz Machulski jest dziś gościem Artura Andrusa w RMF Classic.
1: Wspomniał pan o tym momencie, kiedy pan od tej pasji oglądania filmów przechodzi do tego zawodowego etapu. Od jakiegoś czasu te audycje nazywamy sobie też, ona ma taki podtytuł, Pamiętniki.
2: A fajnie.
1: I ja staram się poprosić każdego gościa o wymienienie kilku osób przynajmniej, takich, które spowodowały, że ten gość jest tym, kim jest, zrobił to, co zrobił. Takich, którzy na którymś etapie powiedzieli coś, zrobili coś takiego, co spowodowało. Kogo by pan wymienił? W domu by się to zaczęło?
2: To na pewno. Nie, to już u mnie to jest łatwe. To oczywiście rodzice i mama i tata, aktorzy, to realne było to, co nierealne dla wszystkich. U nas nie mówiło się o polityce w domu prawie, a były o problemach, nie wiem, Romea i Julii, czy tam jakichś innych bohaterów spektakli. Ja spędziłem bardzo dużo, część mojego dzieciństwa była za kulisami, dosłownie za kulisami teatru siedziałem i oglądałem, jak ci aktorzy grają. Więc to już było dla mnie naturalnym takim światem. I od tego się zaczęło, rodzinnie. Ale potem takimi milowymi słupami na mojej drodze to był Janusz Majewski, który bardzo polubił pracę z moim ojcem i robili kilka razem filmów. Między innymi napisał dla niego specjalnie rolę w Sublokatorze. I ja mówię, że ja chciałem być tak jak Janusz Majewski. On był taki brytyjski dżentelmen w polskim krajobrazie. Kompletnie inny reżyser. Tak mi się wtedy wydawało i tak chyba było do końca. No a potem był Jerzy Kawalerowicz. Jerzy Kawalerowicz, który był szefem studia kadr i dzięki któremu, wbrew temu, że Wajda mnie nie lubił, czy tam mojego filmu nie lubił oczywiście, to zadebiutowałem, więc to są takie najważniejsze. W międzyczasie miałem szczęście, jak głupi ma szczęście, więc miałem szczęście, bo otarłem się o Krzysztofa Kieślowskiego, który postawiał pierwsze kroki w filmie fabularnym i zrobił film Personel i wymyślił sobie, żebym ja zagrał główna rola w tym filmie, dlatego, że byłem bardzo do niego podobny w młodości. Tylko dlatego chyba, no bo zobaczył mnie na jakiejś fuksówce, to jest taki bal otrzęsinowy aktorski, na początku każdego roku akademickiego i on mnie gdzieś zobaczył wśród tych 300 aktorów, bo to były 3 szkoły aktorskie, wypatrzył mnie, bo byłem podobny do niego, więc jeszcze się otarłem o jego takie początki fabularne, ale już był wspaniałym dokumentalistą wtedy, także ponieważ w szkole filmowej mieliśmy również zajęcia z dokumentu, musieliśmy robić dokumentalne filmy, także on też mi bardzo takim był starszym filmowym bratem, mogłem z nim się spotkać, on był bardzo otwarty, bo mogłem się spotkać z nim, pogadać o filmie, o życiu, więc to są te 3 osoby, chyba nie wiem, kogo jeszcze pominąłem. Oczywiście moi też, jak zaczynałem, to bardzo mieć dobrego przyjaciela w operatorze. W tamtych czasach często było tak, szczególnie jak młodzi ludzie zaczynali, że operatorzy, też młodzi, robili swoje filmy przy filmie reżysera, że jakby ja tu sobie swoje ściągam kołdrę na siebie, jak ja to mówię. A ja pracowałem z Jerzym Łukaszewiczem, który był bardzo delikatny, niczego na mnie nie wymuszał. Potwierdził to, że najważniejsze w filmie nie jest mojego reżysera czy aktorów, tylko w filmie jest najważniejsze, że ten cel, do którego zmierzamy. I to, że Jurek był takim, przez cztery filmy robiliśmy razem, aż do King Size'a. To miałem szczęście, że na niego spotkałem. No poza tym aktorzy fantastycznie, no nie wiem, Jerzy Sztur. No, to wystarczy powiedzieć Jerzy Sztur i wszystko wiadomo. Także miałem szczęście na tak, ale reżysersko to mówię, no to Majewski, Kawalerowicz, Kieślowski. Tak by się to zamknęło. No oczywiście miałem zagranicznych jakichś tam idoli, ale to nigdy ich nie spotkałem. Może niektórych spotkałem Johna Burmana, spotkałem nawet takich, który zrobił Zbiega z Alcatraz kiedyś i Uwolnienie, taki fantastyczny film, taki Brytyjczyk, który mieszkał w Irlandii. I, no ale to się z czasem tak zdarzało, ale to bardziej Stanley Kubrick był takim moim wzorcem, czy Billy Wilder. No ale to tylko mogłem sobie pomarzyć, żeby się z nimi spotkać. Ale czytałem ich wywiady i dużo wiem o nich.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Po reklamie.
15: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach pamiętnikach rozmowa Artura Andrusa z Juliuszem Machulskim.
1: Gdzieś pan wspomniał w jakimś wywiadzie, że dużo w tym sensie zawodowym dały wyjazdy, zwłaszcza do Stanów i do Francji. Czy teraz też uważa pan, że to jest takie centrum tego świata, czy to centrum gdzieś się przenosi? Bo tak jeżeli chodzi o w ogóle o takie różne zjawiska światowe, no to coraz częściej się mówi o Indiach, o Chinach.
2: Tak?
1: Myśli pan, że filmowo by się pan tam odnalazł?
2: Nie. Ja jestem jednak, jak to się mówi,
1: zachodniej
2: półkuli, tak, hemisfery. Staram się chyba, bo byłem i w Chinach, najdalej w Azji, to byłem na Filipinach, w Manili, gdzie prezydent Marcos, dawał mi nagrodę za wabank. I jak go spytałem, czy pan widział film, powiedział, jeszcze nie. Także to były takie czasy.
1: Jaka to była nagroda?
2: Za debiut na festiwalu w Manili, 82 rok.
1: Myślałem, że to była jego prezydencka nagroda.
2: Nie, jakaś. Ale to był jego prywatny festiwal. To był najważniejszy festiwal w Azji i to rzeczywiście to było Bizancjum. Oni tam Gwardia Narodowa z szablami stała na scenie, gdybyśmy pod tym szpalerem przechodzili, płatki róż leciały z góry. Tam było wszystko, medale, tam były fantazja. Myślałem, że będzie tak zawsze, ale to było tylko na Filipinach. I to jeszcze było w stanie wojennym, że myśmy byli pierwszą delegacją wypuszczoną w stanie wojennym na Filipiny, gdzie był stan wojenny, czyli to był bratni stan wojenny, bo chcieli pokazać, że u nas jest wszystko w porządku, więc myśmy skorzystali z tych chęci. Znaczy generalnie wyjazdy mi dały nie tylko, bo filmy, ja mniej więcej wiedziałem, jak się robi. Ja byłem na kilku planach w Stanach, tam przy okazji byłem, jak Piotrek Sobociński senior robił z Melem Gibsonem Okup film, to byłem tam u niego na planie i byłem jeszcze w kilku takich momentach, więc to się robi tak samo. Bardziej mi dało jakby takie spotkanie z prawdziwym życiem, takie, jak ludzie wyglądają, co robią, jak się zachowują. Co u nas było trochę zafałszowane przez ten komunizm, że myśmy byli zawsze takim biednym krewnym, ubogim, który miał, od razu po butach można było poznać Polaków. Czy jak jechałem metrem, to widziałem, kurczę, te dziewczyny fantastycznie ubrane. Dzisiaj bym tak nie powiedział, bo one by normalnie ubrane. U nas Polki się lepiej ubierają. Ale wtedy z takiej, chociaż akurat dziewczyny były dobrze ubrane w Polsce wtedy też, bo zawsze potrafiły coś znaleźć. Ale generalnie chodzi mi o to, że o szyby są czyste. Ojej, widziałem faceta, który byłem na festiwalu w Tour jako student i że myje sam swój sklep. Ojej, u nas tego nie ma chyba. Że samochody mogą być niebrudne. Gdzie oni myją? Byłem w Zurichu czy w Paryżu. Dlaczego te samochody takie czyste? Przecież to też jest deszcz. No i to takie raczej były rzeczy, że może to też, że języki znałem, to też jest ważne, że nie wyjeżdżałem tylko na wycieczkę z przewodnikiem i wspólnym paszportem, tylko znałem języki, dawałem sobie radę i we Francji, i w Stanach. I to było fantastyczne. Poza tym w Stanach się nauczyłem, że tam nie ma takiej hierarchii, jak była u nas, że najstarszy ma rację zawsze, a wszyscy ich dookoła potakują. Inny stosunek był do ludzi tam, to generalnie. No już nie mówię o tym uśmiechaniu się. Ktoś może powiedzieć, że to jest nieszczere. Okej, nieszczere, ale wolę nieszczere uśmiechy niż szczere nadąsanie. Teraz to się zmienia, na szczęście. Ale mówię, że jak ja to dzięki rodzicom wyjechałem po raz pierwszy do Paryża, mając 15 lat. Tam już stanąłem na środku ulicy Champs-Élysées i zobaczyłem, że są sklepy otwarte i są, w sklepie są samochody, które można kupić. I są wszystkie płyty Beatlesów, które u nas się tam gdzieś przywoził, ktoś się, to nie można było dostać tych, były pocztówki tylko. Więc to był taki szok, a jednocześnie nam wmawiano cały czas, że oni, to jest już dekadencja, to zaraz upadnie.
1: Schyłek, tak.
2: To jest schyłek, mówię, jaki piękny schyłek mają. Ale mi było żal, ja mówię, może nie za mojego życia nie upada to. No krótko mówiąc, te wyjazdy otworzyły mi głowę bardzo. Teraz to już to jest naturalne, no przecież wszędzie. Tylko dlatego lubię się uczyć języków, bo to jest wtedy daje przezroczystość tego miejsca, gdzie się jest. Jesteśmy w Hiszpanii, zacząłem się, znaczy już dawniej się zacząłem uczyć hiszpańskiego, ale nie wyobrażałem sobie być w kraju, mieszkać długo i nie starać się porozumieć z tym językiem. Ale to też dzięki mamie zacząłem się uczyć angielskiego, a dzięki tacie francuskiego. Ojciec uwielbiał Paryż właśnie, a moja córka dzięki temu, że pytała mnie, w jakim mam liceum się uczyć, niemiecki czy francuski. Powiedziałem, w niemieckim ci nie pomogę. I nauczyła się francuskiego, pojechała tam, poznała męża, Francuza, który ma teraz dwójkę dzieci. Czyli jak generalnie ja jestem sprawcą tych dzieci, no, w jakimś sensie.
1: No, pana tak, zdolności językowe.
2: No tak, bo inaczej bym miała męża z Düsseldorfu może, no. Czy tam...

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął znakomity reżyser, producent filmowy, scenarzysta i dramaturg Juliusz Machulski.
1: A już swobodnie się pan po hiszpańsku porozumiewa?
2: Zdecydowanie nie, bo my jesteśmy samotnikami, bo raczej się staramy, co pewien czas gdzieś tam wyskakujemy, ale siedzimy u siebie tam w domu. Natomiast wcześniej się zacząłem uczyć, daję radę, no w tym sensie, że nie, to nie. No teraz mieliśmy taką mini premierę filmu Vinci 2 w Estepone w zeszłym roku, gdzie miałem jakieś wywiady, to było dosyć stresujące. No, musiałem się wyrabiać, no, staram się czytać, bo mi zależy na czytaniu książek i to zawsze jest. To jest najszybszy język świata. Oni mówią tak szybko, że przez pierwszy okres to ja nie wiedziałem, gdzie się kończy jedno słowo, gdzie zaczyna drugi. Teraz już to rozróżniam. Nie rozróżniam

0: kultura zupełnie. Ja to szanuję, natomiast jestem okcydentalny raczej.
1: Raczej się nie zanosi.
0: Nie już teraz, no szczególnie teraz.
1: Nie. No to jeszcze raz tylko Państwu przypomnijmy, że tak, jutro wieczorem w telewizji mogą Państwo zobaczyć Kobrę autorstwa Juliusza Machulskiego. Niedługo książka się ukaże, powieść.
0: Tak.
1: A ja Pana zapytałem, na ile filmów do przodu Pan myśli, to teraz zapytam, na ile książek do przodu.
0: No myślę, że następnej, ale to czekam aż na moja wydawczyni, która jest bardzo wobec mnie, można powiedzieć, taka szczodra. Bo mówi, co teraz chcesz napisać? Ja mówię, no mam taki pomysł, to dawaj, masz tą umowę. No i to już mnie zmobilizuje. Teraz będę chciał napisać, no nie mogę nic zdradzać, ale mam coś w głowie. Tylko, że staram się pisać akcję, osadzać w czasach, które pamiętam dobrze, ale to nie są dzisiejsze czasy, bo nie wszystko rozumiem dzisiaj. Nie wszystko, no jednak nie chciałbym być... Nie chcę opowiadać o 70-latkach, no bo tych mniej więcej znam i rozumiem dzisiaj, a wolę się przenieść w czas, kiedy byłem albo nastolatkiem, albo już no takim, nie wiem, 20-30-letnim facetem. Mam coś, mam nawet tytuł, ale nic nie zdradzę. Zobaczymy, jak będzie.
1: No to zobaczymy, jak będzie. My będziemy się starali dopytywać o to ewentualnie.
0: Bardzo będę szczęśliwy.
1: Bardzo dziękuję. Juliusz Machulski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: I ja.

0: Wielbienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, już teraz znajdziesz całą tę rozmowę oraz dodatkowe jej wątki w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
13: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

Antonio Vivaldi, Allegro z 8 koncertu Amol ze zbioru L'Estro Armonico. Ten utwór wykonała orkiestra English Concert, a muzykami dyrygował Trevor Pinnock. Tym utworem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie Kino Familijne. Nazywam się Magda Juszczyk. Zastępuję dzisiaj moją redakcyjną koleżankę Urszulę Urzędowską, która na kinie familijnym zna się jak mało kto w naszej redakcji. Spróbuję dowieść, że kino szeroko rozumiane ma zawsze swoje walory. Na dobry początek naszego spotkania do godziny 16:00 utwór, który znamy jako hit Tame Impala, Loser, właśnie z playlisty RMF Classic dowiaduje się, że jest to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Pogoda za oknem studia RMF Classic na warszawskim Powiślu przepiękna. Podtrzymujmy tę nadzieję, że to całkiem nowy dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje

0: konsultacji z lekarzem.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po drugą część koncertu na róg Georga Filipa Telemana. Gediminas Dalinkevičius dyrygować będzie muzykami Baltic Virtuosi.

0: To była muzyka z filmu Saga Zmierzch, Księżyc w Nowiu. A my jak zawsze o tej porze, o 13:30 mniej więcej, zagłębiamy się w jedną z najpiękniejszych powieści, jakie powstały w kraju nad Wisłą.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Ochocki wziął koszyk i rzucił go na bryczkę. Co mi tam wasze rydze? Odparł zachmurzony. Straciłem 2 miesiące na rybach, grzybach, bawieniu dami, tym podobnych głupstwach. Inni przez ten czas jeździli balonem. Wybierałem się do Paryża, ale prezesowa tak nalegała, żebym u niej wypoczął. I pięknie wypocząłem, zgłupiałem do reszty. Machnął ręką, potem obie włożył do kieszeni i poszedł w las ze spuszczoną głową, mrucząc po drodze. Miły towarzysz, odezwała się z uśmiechem panna Izabela do Wokulskiego. Już będzie z nim tak do końca wakacji. Błogosławione te balony, pomyślał Wokulski. I w tej chwili uczuł, że kocha Ochockiego. Szli wąską drogą, która stanowiła granicę 2 lasów. Na prawo rosły dęby i buki, na lewo sosny. W jednym miejscu rozwidlała się droga i Wokulski chciał skręcić, ale panna Izabela zatrzymała go. Nie, nie, rzekła, tam nie idźmy, bo stracimy z oczu całe towarzystwo, a dla mnie las tylko wtedy jest piękny, kiedy w nim widzę ludzi. Weszli na polankę zamkniętą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna Izabela usiadła na pniu ściętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. Prawie rok temu byliśmy w tym miejscu na wrześniowej majówce. Było ze 30 osób z sąsiedztwa. Siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. I co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także mniej więcej rok temu mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę. I o czym jeszcze? O pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. O mnie? Spytała. Alboż pan mnie znał? Tak, znam panią już parę lat, ale niekiedy zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle, na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać. Wokulski także powstał. Może według pani tacy jak ja nie mają prawa myśleć o pani. W waszym świecie nawet

0: ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu, i sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
2: Reklama.
0: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.

0: Dzień muzyki filmowej. Odliczanie.
1: Zgadza się, skreślamy dni do 27 października, kiedy to obchodzić będziemy Dzień Muzyki Filmowej i mamy dla Was kolejną atrakcję z tej okazji. To zabawa, jaką o świcie proponujemy słuchaczom Śniadania Mistrzów. Proponujemy zabawę pod hasłem Prawda czy Fałsz. W poniedziałki, środy i piątki o 6:50 Łukasz Wojtusik w porannym programie RMF Classic opowiada jakąś niesamowitą historię związaną z powstaniem muzyki filmowej. Szkopuł w tym, że nie każda z tych historii jest prawdziwa i waszym zadaniem jest odgadnąć, prawda to czy fałsz. Jeśli zgadniecie, macie szansę wygrać nagrodę, a jest nią hamak. Całkiem ładny. Taki właśnie, jaki widzicie w naszych mediach społecznościowych. W jednej z rolek nasz dziennikarz buja się między drzewami na takim właśnie hamaku. Najbliższe wydanie konkursu Prawda czy Fałsz już jutro o 6:50 w RMF Classic. Ja zapraszam w imieniu Łukasza Wojtusika. Teraz posłuchamy muzyki z filmu Pinokio.

0: reklama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
10: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Joe Cocker i piosenka zatytułowana With a Little Help from My Friends. Kto oglądał serial wyprodukowany pod koniec lat 80., kręcony do 1993 roku, Cudowne lata, ten już na zawsze kojarzy tę piosenkę z tym niesamowitym, rodzinnym bardzo serialem, nakręconym z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Jeżeli mowa o czymś, co może być taką propozycją dla rodzin, to warto przypomnieć tytuł programu, który dzisiaj prowadzę. Kino familijne. To program, który w niedzielę prowadzi Urszula Urzędowska, a ja dzisiaj w jej zastępstwie zapraszać was będę na spotkania z filmami, które stworzono i dla dzieci, i dla dorosłych. Jeden tytuł znacie choćby z przestrzeni miejskiej, bo widać wszędzie chyba już promocję nowej brytyjskiej produkcji. A druga rzecz to propozycje filmów animowanych na 42. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Oczywiście będę się wspierać eksperckim spojrzeniem na kino Bartka Pulcyna, dyrektora programowego. Bądźcie z nami, bo mam dla was również wspaniałe gadżety związane z kultową opowieścią o kultowym baranku. No już pewnie wiecie, o jakim filmie będzie mowa. Teraz utwór z filmu animowanego, z serialu animowanego Biały Delfin Jest to jedna z piękniejszych propozycji w naszej playliście. Rozczulające.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po utwór, który dobrze jest wam znany, Marsz Triumfalny Zaidy. Giuseppe Verdi jest jego autorem, a muzykami i filharmonikami wiedeńskimi dyryguje Herbert von Karajan.

0: Czwarty sezon serialu Bridgertonowie ma na swojej ścieżce dźwiękowej właśnie taki utwór, a ja obiecywałam wam, że zwrócimy uwagę na propozycję kina familijnego, tak można tu się w gatunku odnaleźć. Propozycje prezentowane na warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Po raz 42 ten festiwal się odbywa. W studiu RMF Classic pojawił się jego dyrektor programowy Bartek Pulcyn i tak opowiadał o pewnej animacji, która go zachwyciła i którą podaję wam dalej.
1: Jednej zakochałem się w Cannes i po prostu padłem trupem, czyli Żelazny Chłopiec, Iron Boy. On dostał i nagrodę w Cannes, i potem w Annecy, które jest najważniejszym festiwalem dla filmów animowanych. Pokazujemy ten film i w weekendzie dla dzieciaków, czyli weekend rodzinny, i w pokazach właśnie specjalnych, bo uważam, że ten film naprawdę zasługuje na uwagę.
0: Żelazny Chłopak, Iron Boy. Mieszkający na francuskiej prowincji 11-latek stara się sprostać oczekiwaniom swojego surowego ojca. Nagle zaczyna tracić równowagę i niespodziewanie upadać. Lekarz proponuje leczenie równie dziwne jak tajemnicza choroba chłopca. Żelazny gorset, który trzeba nosić dzień i noc. Wobec tego chłopiec jest zmuszony ułożyć sobie życie na nowo, z dala od rodzinnego gospodarstwa. Wkrótce odkrywa nową pasję do muzyki i łobuzowania oraz nawiązuje nowe przyjaźnie. Czy to wystarczy, by przywrócić równowagę tam, gdzie naprawdę jej brakuje? Takie pytanie zostawia film Żelazny Chłopak. Być może znajdziecie odpowiedź dzisiaj o 16:30 w Kinotece na projekcji tego filmu albo w przyszły weekend. Również Kinoteka zaprasza w sobotę o 15:45, a w niedzielę o godzinie 14:00. Żelazny Chłopak, Iron Boy, jako animowana propozycja w programie 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Teraz już Toy Story i utwór z jednego z tych właśnie filmów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Który? Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Katarki,
3: kaszelki
2: i inne usterki.
3: Na które mamy? Receptę.
2: Książki, które leczą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Przepiękna jest ta muzyka z filmu Pani Zemsta. Jeśli chodzi o tę produkcję, nie do końca pasuje do programu Kino Familijne, więc jeśli odbieracie to jako swoiste, urocze skądinąd faux pas, to już to jakoś łagodzę. Kino Familijne pojawia się też na 42. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Ten festiwal w czterech kinach, jeszcze w jednym wysokościowcu, a wy możecie wybierać propozycje animowane, filmów animowanych, które mogą być i dla dzieci, i dla dorosłych. Mówiłam wam już dzisiaj o francusko-belgijskiej produkcji Żelazny Chłopak, a teraz dyrektor festiwalu Bartek Pulcyn złoży wam kolejną propozycję. To znów będzie film animowany.
1: I drugi pokaz na świecie, Kroniki Lasu Wildwood, duża oscarowa szansa. Wszyscy dookoła mówią, że to będzie Oscar animowany w tym roku, więc to są bardzo mocne dwie animacje.
0: Ten film, Kroniki Lasu Wildwood, to jest propozycja, którą znajdziecie w programie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Kinotece w najbliższy piątek o 18.30, potem w niedzielę o 16.15. Może jeszcze parę słów o fabule. Mimo zakazu rodziców, nastoletnia dziewczynka zabiera swojego małego braciszka na rowerową przejażdżkę, ponieważ nie zna wielkiej rodzinnej tajemnicy, nie wie, że wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem. Gdy na placu zabaw chłopca porywa stado złowrogich wron, dziewczynka wyrusza na ratunek bratu. Do poszukiwań dołącza jej kolega ze szkoły. Trop wiedzie do pobliskiego lasu, w którym bohaterka odkrywa przejście do równoległego, niezwykłego świata. Na czyj rozkaz wrony porwały jej brata? Z kim przyjdzie jej się zmierzyć, by go ocalić? Jak to możliwe, że dwa kroki od domu można odkryć magiczny świat? Kroniki Lasu Wildwood szukajcie w programie 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

Tylko Jerzy Fryderyk Händel może tak porwać w popołudniową porę. Wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Kapłan Zadok. Sir David Wilcox dyrygował angielską orkiestrą kameralną. A my wracamy do tematu kina familijnego. Szykuje się bardzo interesująca i zabawna, jak sądzę, premiera. Brytyjska produkcja animowana, rzecz w niektórych kręgach kultowa, opowieści o tym bohaterze, którym jest Baranek Shaun. Baranek Shaun i Kudłata Bestia to tytuł produkcji, która już niedługo wejdzie do polskich kin, ściślej rzecz ujmując 16 października. Obiecywałam wam dzisiaj specjalne spotkanie z tym bohaterem, no i tak właśnie będzie, że sprezentuję wam gadżety związane z tym filmem. A czego dotyczy opowieść? Mamy tu niezdarnego farmera, który niszczy pole dyniowe, a baranek Shaun podejmuje próbę naprawy szkód, lecz jego działania pogłębiają chaos, gdy w pobliżu pojawia się groźna bestia. Czy lubicie tego bohatera? Ile jego wcieleń zobaczyliście już na ekranie? Film, który teraz wam proponuję, to reżyseria Steve'ego Coxa i Matthew Walkera. Wierzę, że będziecie wyglądać wieści na temat tej animacji w magazynie o sztuce filmowej Kino w roli głównej. Prowadzę ten program w każdy piątek po godzinie 15 i do 18 mamy mnóstwo czasu, by zgłębiać rozmaite sekretne i jawne sprawy związane z premierami filmowymi. Tym razem mam gadżety do sprezentowania naszym słuchaczom. Będą one do zdobycia w magazynie Kino w roli głównej. Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Kto ma ochotę na jakiś gadżet związany z tym tytułem, niechaj do mnie pisze. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Dzisiaj inna dziennikarka prowadzi program Kino Familijne. To właśnie ja w zastępstwie za Ulę Urzędowską czekam na wasze maile. Dlaczego Baranek Shaun jest dla was arcyciekawą postacią albo po prostu zabawnym bohaterem filmu animowanego? Możecie pisać do mnie w tej sprawie, a najwspanialsze opisy tej relacji waszej z tą postacią nagrodzę gadżetami z filmu Baranek Shaun i Kudłata Bestia 16 października w kinach w całej Polsce. A teraz piosenka Michaela Jacksona, która pojawia się w filmie Uwolnić Orkę. Will You Be There? Tak jest tytuł tej piosenki.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu Kuba, muzycznymi tropami przodków Richarda Bony.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16:00.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guerin. Bilety na operalodz.com.
14: Po reklamie.

0: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
1: Jak zapewne dobrze wiecie, już 27 października świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła druga odsłona konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. I w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. Są to vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie w tym roku Kaja, a jeżeli chcecie wygrać taki swoisty bilet w podróż marzeń, to wystarczy nagrać cover dowolnego utworu filmowego i wrzucić na swoje media społecznościowe. Powiedziałam, wystarczy nagrać cover, wiśta, wio, łatwo powiedzieć, ale wierzymy w Was. Zresztą dajecie dowody swoich talentów i mamy w kogo tę wiarę wkładać. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic oraz dodać odpowiednie hashtagi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18 października.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu, i sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
3: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Psst. Cześć, tu influencer. Ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie.

0: Fantazja Impromptu C-small Fryderyka Chopina kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór wykonał Nikita Magalow. Ja nazywam się Magda Juszczyk. Dziękuję wam za bycie ze mną w programie Kino Familijne. Zastępowałam Ulę Urzędowską, która w przyszłym tygodniu będzie już na posterunku. Jej wybór filmów, które oglądać można w towarzystwie dzieci, a dzieci oglądać mogą w towarzystwie rodziców, jej wybór opanuje naszą antenę. Pożegnam się jeszcze utworem z filmu Shrek Forever i będzie to utwór sygnowany przez dwa nazwiska: Boba Marleya i Antonia Banderasa. Miłej niedzieli wam życzę i udanego tygodnia.
1: Blessing.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u Ciebie na kanapie.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Za chwilę wyruszymy w muzyczną podróż serca w przestrzeni i czasie. Moim gościem będzie Richard Bona, pochodzący z Kamerunu, wirtuoz gitary basowej, wokalista, laureat Nagrody Grammy, a w swej duszy podróżnik, który jutro wyrusza w kolejną trasę po Polsce.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Richard Bona. Ten słoneczny człowiek powinien zostać prezydentem albo i nawet królem. Przesada? Być może. Znamy się już kilkanaście lat, jest jednym z bohaterów mojej książki U ludzi. Dzięki swojemu unikalnemu brzmieniu i talentowi wokalnemu nieustannie reprezentuje swoje afrykańskie pochodzenie, pozostając jednocześnie na bieżąco z nowym brzmieniem muzyki globalnej. Legendarny basista, wykonawca i producent w jednym, Richard Bona, wyruszył w nową muzyczną podróż, łącząc zaraźliwe rytmy afrobeatu z melodiami muzyki karaibskiej i latynoskiej. To połączenie stworzyło unikalne i porywające brzmienie, które urzeka ludzi na całym świecie. Jego cel i sposób, w jaki nawiązuje kontakt z fanami, uczyniły z niego nieodłączną postać w muzyce world, w jazzie i afropopie. Ale dziś dla nas, teraz, Richard Bona to przede wszystkim bardzo ciekawy świata podróżnik. Richard, nice to hear you again after 13 years. 13 years. Richard, jak miło Cię słyszeć ponownie po 13 latach. Jak leci? Wszystko spokojnie, jak wiesz, ruszam w kolejne tournée po świecie. Francja, Azja, Japonia i Londyn. Dzieje się. Wiele Twoich piosenek to podróże za głosem serca. Czy Twoje podróże po świecie też idą za głosem serca?
2: I think so.
1: O, tak mi się wydaje. Zawsze tak działam. Generalnie za sercem. A gdzie teraz mieszkasz?
2: I live in Miami now.
1: Mieszkam w Miami teraz. Przybyłem tu także za głosem serca. Niekoniecznie zatem za dźwiękiem wpadającym do ucha, ale za sercem. Co nie znaczy, że nigdy się nie mylę. Jak każdy popełniam błędy. Dzisiaj na przykład rejestrowałem swoją muzykę i nie podobało mi się to. Ale tu też podążam za głosem serca. Słucham i mi się nie podoba. Muszę zacząć to jeszcze raz.
2: I have to start again.
1: Jak często wracasz do Afryki, do Kamerunu, do swojej wioski?
2: To my village?
3: Yeah, in Cameroon.
2: I don't go there anymore.
1: Do mojej wioski? Już tam nie wracam. Od czasu, kiedy byłem dzieckiem, jest tam jeden prezydent. Wy w Polsce na pewno mieliście w tym czasie wielu prezydentów, więc reżim wam się zmieniał. W moim kraju od dekad jest tylko jeden reżim. I z tego powodu moje serce mi podpowiada nie wracać tam.
2: My heart doesn't tell me to return there.
1: Okej, Kamerun, to stamtąd zacząłeś właśnie podróżować, jeszcze jako młody chłopak. Co było wtedy napędem do tych podróży? Od samego początku muzyka?
2: Oh yeah, the music always been part of my journey.
1: O tak, muzyka była od zawsze częścią moich podróży. Urodziłem się w rodzinie muzyków. Mój dziadek, ojciec, matka, każdy z nich grał muzykę. Dziadek zrobił mi instrument perkusyjny balafon, jak miałem zaledwie 3 lata, bo zauważył, że muzyka mnie wciąga. I tak zacząłem grać. Kiedy miałem 5,5 roku, dołączyłem do jego zespołu.
2: So that was the driving force, the family and the music.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Po reklamie.

Podróżujący po świecie Richard Bona to uważny obserwator natury. Potrafi spojrzeć na ludzi z ciekawej, nieludzkiej perspektywy. Porozmawiamy o tym za kilka chwil po jasnej stronie świata w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Richard Bona to urodzony w Kamerunie wybitny wirtuoz gitary basowej, wokalista i multiinstrumentalista, który zdobył nagrodę Grammy. Niebawem kolejny raz zagości w Polsce na koncertach w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Zapraszam na kolejną część rozmowy z muzykiem, ale i wnikliwym podróżnikiem. Łączymy się z Miami. Richard, Afryka się bardzo mocno i bardzo szybko zmienia. Wielokrotnie opowiadaliśmy o tym po jasnej stronie świata. Jak się odnajdujesz w tym nowym świecie?
2: The world is changing, not only Africa. I'm a world.
1: Świat się zmienia, nie tylko Afryka. Jestem obywatelem świata, a ten zmienia się, więc musimy ogarnąć te zmiany, zaadoptować i oswoić je. Czasami te zmiany nie są tak dobre, bo nie możemy mieć tylko dobrych zmian. Ale są też dobre zmiany, więc trzeba spokojnie to ogarniać i dopasowywać. Tumbala Nyama, duma zwierząt. Śpiewasz o potędze natury. Dziękujesz za wszystko, co natura ci daje. Będąc zwierzęciem, śpiewasz o ludziach. To bardzo inspirująca podróż w głąb siebie.
2: I'm singing as an animal.
1: Śpiewam jako zwierzę, oceniając ludzkie zachowania. Próbuję wniknąć w mental zwierza z dżungli i z tej pozycji obserwować, co ludzie robią. Jak dobrze wiesz, mnóstwo lasów jest niszczonych, nie tylko w Afryce i Amazonii. To bardzo poetycka piosenka, afrykańska poezja, kiedy to zwierzęta mówią. Zwierzę opisuje istotę ludzką, jak ktoś sobie siedzi w wodzie, woda sięga mu już gardła, a on umiera z pragnienia, bo my, ludzie, zawsze chcemy mieć więcej i więcej. I kiedyś natura powie nam, wziąłeś już wszystko, nie zostało już nic, co mógłbyś zabrać. I to jest o tym, o czym ta właśnie pieśń Tumbala Nyama jest. O ludzkiej chciwości.
2: The greed of human, you know.
1: Rysiu, Mulema to wzruszająca historia o podążaniu za głosem serca daleko za morze.
2: I was born as a traveler.
1: Urodziłem się jako podróżnik. Podróżowanie jest dla mnie sensem poruszania się, częścią mojego DNA. Moi rodzice, dziadkowie mówili, zostań w wiosce, bo im z tym było dobrze. Ale jak byłem dzieciakiem, łapałem chwilę z otwartym niebem, kiedy leciał samolot i dobrze pamiętam, jak zdradziłem jednemu z moich wtedy przyjaciół. Wiesz, jednego dnia będę latał, bo już znałem swoje pragnienie, aby podróżować, poznawać świat, odkrywać różnice kultur, przyswajać je sobie. I te rzeczy po dzień dzisiejszy się nie zmieniły. Tak więc urodziłem się podróżnikiem i to nie dlatego, że byłem tam nieszczęśliwy, tylko dlatego, że chcę dla siebie odkryć coś nowego. I robiąc to przez lata, po dziś dzień ogarniam świat i uczę się tolerancji. I jak raz przyswoisz sobie tolerancję, stajesz się innym człowiekiem.
2: Once you embrace tolerance, you are a different human being.
0: To jest

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I klął jak krzewc. Beethoven bałaganił i zapisywał pomysły na czymkolwiek, ale za to przygotowywał kawę zawsze w ten sam pedantyczny sposób. Geniusze i ich szalone dusze. Poznaj dziwactwa, nawyki i nietuzinkowe fanaberie największych twórców w programie Gamy i Dramy. Jutro od 18:00. Niezwykłe wątki z biografii klasycznych kompozytorów. Bada w RMF Classic Dariusz Stańczuk.
2: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji.

0: organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Po reklamie.
15: Marek Tomalik i Richard Bona w RMF Classic. O Kubie można czytać, oglądać filmy, ale najlepiej tam pojechać, posłuchać muzyki, posmakować potraw i poszukać przodków. Opowiemy o tym po jasnej stronie świata już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracam do rozmowy z pochodzącym z Kamerunu podróżnikiem i muzykiem Richardem Boną, który od najbliższego poniedziałku do środy gości w Polsce z trzema koncertami w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Rysiu, twój ostatni album Heritage, który nagrałeś z zespołem Mandekan Cubano, opowiada o historycznych i muzycznych powiązaniach między tradycją zachodniej Afryki i Kubą. Kiedy kręciłem się na tournée z Josa Winulem i miałem trochę czasu pomiędzy koncertami, wpadła mi w oko Kuba. Ciągle słyszymy Kuba, Kuba, Kuba, ale nie wiemy, co to jest. Nawet jak taki podróżnik jak ja sam też nie wiedział. Zabrałem więc tylko mały plecak, bez gitar i innych zbędnych rzeczy. I jak dotarłem, poczułem słabość w kościach. Odkryłem tam część Afryki, ale taką, w której w Afryce nie ma. Podróżowanie to nie szkoła. Musisz się uczyć przez rzeczywisty kontakt z realem. To nie jest jak czytanie książek. A ja czytałem książki o Kubie i oglądałem filmy wiele, wiele razy. Trzeba tam pojechać, spędzić czas, spotkać się z ludźmi, zjeść z nimi. Odkryłem tam własne korzenie, dziwiąc oko afrokubańską kulturą. I stwierdziłem, że coś z tym muszę zrobić.
2: It took time, but it came to fruition. I finally did it.
1: I wyszedł z tego taki projekt badawczy. Płyta bada afrykańskie korzenie muzyki kubańskiej oraz pokrewieństwo tamtejszych rytmów. Jakie wyniki były tych twoich badań?
2: The result is
1: wbrew pozorom bardzo proste, ale wcześniej dla mnie nie tak oczywiste. Muzycy z Kuby i muzycy z Afryki, kiedy zaczynają ze sobą grać, to idzie jak po maśle. Dwie rzeczy musisz znać, jeśli poznasz korzenie pochodzenia ludzi, możesz z nimi grać. A drugie to język, wsłuchać się w język, bo ludzie grają jak mówią i mówią jak grają. Tak więc muzyka w swej istocie to rezonans języka, mowy. Twoje utwory są muzycznym przekazem historii i opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tak, z generacji na generację. Sprawdź muzykę, a zobaczysz też, co jedzą. Muzyka i kuchnia. Wbrew pozorom ludzie tego nigdy nie zmieniają. I pamiętam, kiedy pojechałem do Brazylii, przysięgam, wszedłem do domu spotkanych tam ludzi. Tam ich matka gotowała i złapałem zapach. To było coś, co znałem, coś, co gotowała moja babcia. Sos z orzeszków ziemnych i takie tam inne. To było nie do uwierzenia, że czuję ten sam zapach. Ten Brazylijczyk tego nie rozumiał, bo urodził się w Brazylii. Ale mój umysł złapał ten zapach w podróży i to momentalnie, i totalnie. Strawa to nie tylko kalorie, ale i wędrówka w czasie. W Afryce to danie nazywają kaciupa, a w Brazylii to samo nazywa się feijoada. Dwie nazwy, ale składniki obu takie same. Dokładnie takie same. Jak to wyjaśnisz?
3: Yeah, the cooking is the language.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

Kuba przechodzi teraz trudne chwile. Jak to wygląda z perspektywy muzyka, który odnajduje tam swoje wątki kulturowe? Porozmawiamy o tym już za chwilę. Kuba przechodzi teraz trudne chwile. Jak to wygląda z perspektywy muzyka, który odnajduje tam swoje wątki kulturowe? Porozmawiamy o tym już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracam do rozmowy z Richardem Bonom, podróżnikiem i muzykiem. I wracamy jeszcze na chwilę na Kubę, gdzie odkrył tam swoje korzenie. Twierdzi, że bez opowieści, legend, nie ma muzyki. Muzyka musi być zakotwiczona w opowieści, inaczej nie jest muzyką, wyznaje Richard, który w październiku wyrusza w kolejną trasę po Polsce. Jego wcześniejszy album Bonafide zawiera po większej części akustyczne brzmienia. Intymne pieśni odsłaniają nam człowieka żyjącego zgodnie z prawami natury. Przedstawiają nam też doświadczonego muzyka, który swój afrykański feeling wzbogaca o latynoamerykański jazz i paryski kabaret. Ale wróćmy do rozmowy o Kubie, ale nie z Kuby, tylko z Miami, na Florydzie. Kuba przechodzi teraz trudne chwile. Znajduje się w najgłębszym kryzysie gospodarczym i humanitarnym od czasu upadku Związku Radzieckiego. Niestety cały dziś świat zmierza w dziwnym kierunku, tak jakbyśmy nic się nie nauczyli z poprzednich wojen. W roku 2026 mam takie przeświadczenie, że wojna nie daje odpowiedzi, nie jest odpowiedzią. I w szczególności Kuba, kiedy wiemy, że sprawy idą tam tak źle, kiedy widzisz te umierające dzieciaki, to jest wszystko bardzo smutne. A tam są potrzebne zaledwie podstawowe rzeczy jak czysta woda i elektryczność. I to się dzieje godzinę lotu z Florydy, gdzie teraz mieszkam. I nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę. Czy zaplanowana szeroka liberalizacja Kuby daje jej nowe życie? Jak sądzisz? Kiedy pojedziesz na Kubę, to zrozumiesz. To nie jest w porządku. Nie jest. To nie jest liberalizacja. Ludzie powinni być wolni, jak świat szeroki. To nie jest w porządku, kiedy ludzie czekają po 5 godzin na śmietankę. Trzeba ludzi uszczęśliwiać, a nie odwrotnie. Nie widzę żadnego sensu w wojnach, co one nam dały. Co one nam dały w historii ludzkości? Wojny przynoszą tylko smutek. Nie rozumiem, dlaczego walczymy. Co to przynosi? Mam taką pieśń Eyala z pierwszego albumu. Śpiewam, że lepiej od broni używać słowa. Możemy przecież rozmawiać, omawiać, aby rzeczy naprawiać. Nie musimy walczyć. Jeśli już zaczniemy walczyć, to będzie trudno przestać. Wierzę tylko w rozmowy i tylko w ten sposób szukanie rozwiązań. Ja chcę, abyś był szczęśliwy. Aby ludzie byli szczęśliwi. Na Kubie i nie tylko tam. A szczęście przychodzi, gdy ludzie są wolni. Na Kubę powrócimy z Richardem Boną jeszcze na chwilę. Za chwilę.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Po reklamie.

Za kilka chwil po jasnej stronie świata w RMF Classic wracamy do rozmowy o Kubie, ale i o muzyce, która może na chwilę rozjaśnić twarze ludzi, którzy uwikłani są w problemy zaspokojenia podstawowych potrzeb. Czy aby na pewno? Dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Po jasnej stronie świata dziś Richard Bona, wędrujący po świecie muzyk, który niedawno odkrywał swoje nie tylko muzyczne korzenie na Kubie. W 2016 roku wydał album Heritage, czyli Dziedzictwo, i co ciekawe, ten album w pełni wyprodukował sam. Jest to energetyczna fuzja tradycyjnej muzyki zachodniej Afryki oraz kubańskich rytmów afrokubańskich. Od strony muzycznej jest to unikalne połączenie jazzu, latynoamerykańskiego folkloru, salsy i amerykańskich tradycji. Płyta opiera się na muzycznym dziedzictwie i historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, badając korzenie i powiązania między Afryką i Kubą. O tym nam już wspominał. Wróćmy do rozmowy. Richard, sytuacja na Kubie jest trudna, o tym już mówiłeś, ale tym większa pokusa, aby tam ludzi podnosić na duchu, grać dla nich.
2: It's really sad. Last time I went with Herbie Hancock and
1: tak, jest tam smutno. Ostatni raz, kiedy byłem, grałem z Herbie Hancockiem i ekipą Quincy Jonesa. Było pięknie, przynieśliśmy trochę radości, uśmiechu ludziom, ale jeśli popatrzysz na sytuację, to nie jest w porządku. Musimy pomagać ludziom, pomagać, a nie zostawiać ich w tych warunkach samych, bez pomocy. Ale nawet tutaj, w Stanach, nie jest różowo. Kiedyś pojechałem grać do Oakland w Kalifornii. Ta ogromna liczba bezdomnych, którą tam zobaczyłem. Było mi trudno po koncercie wrócić do hotelu i poczuć się dobrze, wolnym. Nie czułem się z tym szczęśliwy. Ale może niebawem poczujesz się szczęśliwy, jak na żurek i pierogi wpadniesz do Polski.
2: I know. I'm from Pipidouva, so I know.
1: Tu muszę szybko wyjaśnić, skąd ta Pipidouva. Otóż ktoś w czasie pierwszej trasy koncertowej Richarda po Polsce kilkanaście lat temu podpowiedział, że to określenie na jego pytanie o małą wioskę na prowincji. Richard chciał się odnieść do wioski w Kamerunie, skąd pochodzi. Potem wielokrotnie to się pojawiało i sądzę, pojawiać będzie na koncertach w Polsce. A te już jutro startują w Poznaniu i w kolejne dni w Krakowie i Wrocławiu.
2: I'm glad to come to Poland. I'm sorry, I have to answer your question.
1: Tak, odnosząc się do twojego pytania, tak, przyjeżdżam do Polski. Wpadniemy zagrać koncerty i przyniesiemy trochę uśmiechu, trochę szczęścia i radości. A to ważne, bo żyjemy trochę w smutku, więc jestem szczęśliwy, że już niedługo wpadnę znowu do Polski, że potrząsnę trochę publicznością, że spotkam się z fanami, tymi starymi i tymi nowymi.
2: And meet some fans, some old fans and new fans.
1: I tutaj też tylko uzupełnię, że tych starych fanów przekonywać nie trzeba, że to uczta muzyczna ponad gatunkami muzyki wszelakiej. Dużo afrofolku, szczypta jazzu, lekkość tanecznego popu i nade wszystko rozbrajający najbardziej tęgie miny kabaret na scenie. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. W poniedziałek w Poznaniu, we wtorek w Krakowie i we środę we Wrocławiu.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu. I sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i...

0: Piekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Po reklamie.

Z tej strony Marek Tomalik. Na koniec dzisiejszych rozważań o wpływie muzyki na ciągłość kultur porozmawiamy o kulinariach, które też taką rolę pełnią. W roli bohatera pojawią się polskie pierogi i żurek, bowiem jutro już kolejny raz będzie nimi delektował się pochodzący z Kamerunu Richard Bona, który rusza w kolejną trasę koncertową po Polsce.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: To już ostatnie dziś spotkanie z Richardem Boną, człowiekiem słońca, który, jak już wiemy z poprzednich fragmentów rozmowy, nie lęka się trudnych spraw i już niebawem przyniesie nam słoneczne, taneczne rytmy w czasie trzydniowego tournée po Polsce. Richard, twoja muzyka, także twoja osobowość niosą tak dobre energie, że za każdym razem, kiedy byłem na twoim koncercie, chciałem, aby trwał dalej, ale niestety każdy kończył się. Jak to możliwe?
2: That's why I think the music is also like...
1: Ja sobie myślę, że muzyka jest takim stabilizatorem, że niesiemy balans. Chcemy nieść balans szczęścia, radości ludziom, bo nie zawsze są one wśród nas. I te chwile spędzone razem mają nas łączyć w tańcu i słuchaniu muzyki. I po to jest sztuka. A sztuka jest dobra. Jestem szczęśliwy, że do was wracam i mam nadzieję, że zaszalejemy nieco. Rozmawialiśmy o jedzeniu na Kubie. To powiedz nam na koniec, gdzie jadłeś najlepszy żurek w Polsce. Zrobimy tu kryptoreklamę. Wiem, że lubisz. Jesteś fanem żurku i pierogów. No, tego ci nie powiem, bo szykujesz mi tutaj pułapkę. Żurek to rywalizacja w Polsce. Jak powiem, że w Krakowie, a potem pojadę do Poznania, to mam z żurkiem przechlapane. Fani będą mogli mnie zaatakować. Żurek jest dobry wszędzie i pierogi też są dobre wszędzie. Wiesz, żarcie to jak event, a każdy w Polsce dobrze gotuje. To do zobaczenia w Polsce. Dziękuję ci za dużą porcję słonecznej energii, która dobrze drzemie w tobie, z którą się z nami dzisiaj podzieliłeś.
2: Thank you. I can't wait to go. Idziemy do domu.
1: Wciąż pamiętasz trochę polskich słów. Idziemy do domu.
2: Of course, you know, Richard, that's my name. That's exactly what it is. Thank you very much and you have a wonderful day and I get to see you when we come to Poland.
1: Dziękuję i chcę was, ciebie zobaczyć, kiedy przyjadę do Polski. Przypomnę, waszym i moim gościem był Richard Bona, pochodzący z Kamerunu, wybitny wirtuoz gitary basowej, wokalista i multiinstrumentalista, który zdobył nagrodę Grammy. Niebawem kolejny raz zagości w Polsce na koncertach. Jutro w Poznaniu, pojutrze w Krakowie, a we środę we Wrocławiu. Gdzie? A to już znajdziemy w sieci.
0: To była jasna strona świata.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Wybiła godzina 18, a zatem jak co niedzielę właśnie o tej porze w Radiu RMF Classic pora na listę przebojów muzyki filmowej. Listę, którą od tego sezonu prowadzimy dla Was wspólnie, na żywo, zarówno z Krakowa, jak i z Warszawy. Jadwiga Pols, dobry wieczór.
1: Tytus Hołdys, skłaniam się. Dokładnie tak to teraz wygląda. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, a LPMF to rzecz wyjątkowa. Program, który brzmi dosłownie waszym gustem, to wasze głosy decydują o charakterze listy. www.rmfclassic.pl, pod tym adresem możecie głosować na swoich faworytów, a ja nie byłbym sobą, gdybym jednak nie rozpoczął tego 561 wydania listy od statystyk, a te prezentują się następująco. Dziś czeka nas 13 awansów, w tym mamy, uwaga, 5 powrotów z poczekalni, a także 7 spadków. Nikt nie zachował swojej pozycji sprzed tygodnia.
0: A to oznacza, że żółtą koszulkę lidera straciła muzyka Hansa Zimmera do drugiej Duny, na której pozycji uplasuje się ta kompozycja. W tym notowaniu zostańcie z nami, aby przekonać się o tym. Zaczynamy nasz muzyczno-filmowy bal i robię to z ogromną przyjemnością. Zaczniemy od muzyki nominowanej do Oscara. James Horner wspaniale malował najróżniejsze światy swoimi dźwiękami. Tak właśnie brzmi ten świat Pandory. Climbing Up Ink Nimaya, The Path to Heaven, miejsce 20, spadek z 13.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: To nie są ćwiczenia, to nie jest żaden błąd w Matrixie, niebywały wręcz spadek. W ostatnich tygodniach bezustannie czołówka, tydzień temu niemal podium, miejsce czwarte, a dziś proszę bardzo temat. Time z filmu Incepcja, muzyka Hansa Zimmera, melduje się na miejscu 19. Dla mnie wielki szok i też dowód na to, że żaden, dosłownie żaden utwór w liście przebojów RMF Classic nie może się czuć w 100% bezpiecznie.
1: Tak, to prawda, wielkie zaskoczenie, że ta muzyka dziś w liście pojawia się tak nisko. Mam jednak wrażenie, że to tylko chwilowa zadyszka, że Time szybko odzyska swoje siły i utwór ten niebawem ponownie pojawi się znów w liście na bardzo wysokiej pozycji. Ta muzyka, ten motyw czeka również na wasze głosy w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, który przygotowaliśmy dla was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej, ten już 27 października. To wyjątkowe święto stworzyliśmy po to, by właśnie podkreślić znaczenie muzyki filmowej i tę jej niezwykłą obecność w naszym codziennym życiu, prawda, Tytus?
0: Tak, i chcemy również, aby Dzień Muzyki Filmowej był taką okazją do spotkania się i współpracy całego środowiska, któremu gatunek ten jest wyjątkowo bliski. W tym roku rolę ambasadorów Dnia Muzyki Filmowej pełnić będą między innymi Krzesimir Dębski, Bartosz Hajdecki, Łukasz Targosz, Paweł Lucewicz, Abel Korzeniowski oraz Kaja, która dodatkowo pełnić będzie też rolę przewodniczącej jury w konkursie na twój filmowy cover.
1: Tak, a wszystkie informacje związane z Dniem Muzyki Filmowej znajdziecie jak zawsze na naszej stronie rmfclassic.pl, a także na naszych profilach na Facebooku oraz Instagramie. A jeśli chodzi o plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej w RMF Classic, to poza tematem Time, który za nami, wśród kandydatów liczących na wasze głosy, w tym właśnie plebiscycie, znajduje się wiele innych utworów, które bardzo dobrze znacie z LPMF-u. Jednym z nich jest nasze dzisiejsze miejsce 18. To muzyka Johna Williamsa i fragment muzyki z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: To propozycja od Volkera Bertelmana, muzyka do filmu Niebo nad Normandią. Już czeka na wasze głosy jako nowość w poczekalni LPMF-u na rmfclassic.pl. Głosujcie, głosujcie. A my z Tytusem Hołdysem wracamy do was zaraz po przerwie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
1: Po reklamie.

0: tygodniowej nieobecności powraca do finałowej dwudziestki listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To muzyka Hansa Zimmera do filmu Interstellar. Dziś wasze miejsce 17.
1: A obecnie Hans Zimmer wraz z całym swoim kreatywnym teamem, jak sam go określa, pracuje nad muzyką do serialu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Zapytany o to, jak się czuje z tym, że jako kompozytor będzie poniekąd zmuszony zmierzyć się z legendą Johna Williamsa, Zimmer powraca pamięcią do czasów, kiedy to pracował nad muzyką do nowego Supermana, czyli nad muzyką do Człowieka ze Stali. Wtedy również musiał on zmierzyć się z tym ikonicznym przecież motywem Williamsa, który odpowiadał za muzykę do Supermana z Christopherem Reeve'em w roli głównej. Przez pierwsze 3 miesiące Hansa Zimmera nękały ponoć wątpliwości, bo choć nie potrafił wtedy pisać jak Williams, za wszelką cenę chciał stworzyć coś równie wyjątkowego, coś równie autorskiego, i przełom nastąpił w dniu, kiedy do jego studia wpadł reżyser filmu Zack Snyder, który widząc to zdenerwowanie Hansa, jego takie wewnętrzne cierpienie, powiedział po prostu: Hans, wyluzuj. To był tylko film i to, co my teraz tworzymy, to też jest tylko film. Te słowa dały Zimmerowi wolność. Przypomniał sobie, że tworzenie muzyki to ma być przede wszystkim dobra zabawa, że komponowanie jest jego największą pasją, i wszystko wskazuje na to, że z podobnym nastawieniem Hans Zimmer wejdzie teraz do świata Harry'ego Pottera. Premiera tego serialu na święta Bożego Narodzenia będzie co oglądać.
0: Na pewno. Czekamy na serialowego Harry'ego i teraz... No i też czekamy na to, co muzycznie wyczaruje dla nas przy okazji tej produkcji Hans Zimmer. Pora na miejsce 16. Dziś na tym miejscu muzyka do innej, ale jakże uwielbianej przez czytelników na całym świecie ekranizacji, a mowa o filmie i książce zresztą. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, to jest temat In Dreams.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 16.

0: Wraca muzyka Volkera Bertelmana do filmu Ballada o drobnym karciarzu. Temat How About That Dance? Dziś wasze miejsce 15.
1: I ciekawi mnie, bo będą wybierać nasi słuchacze. Teraz jeszcze jedna propozycja Volkera Bertelmana w poczekalni. Muzyka do filmu Niebo nad Normandią. Zobaczymy, czy w kolejnym wydaniu listy znajdzie się miejsce dla obydwu tych kompozycji. A dziś wraca też do listy, do naszego top 20 przynajmniej, muzyka z gry Death Stranding 2 on the Beach. To piosenka To the Wilder Woodkida, miejsce 14.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 14.

0: Słuchajcie, RMF Classic to 561. notowanie listy przebojów muzyki filmowej, jedynej takiej listy przebojów w polskim eterze i to wy, drodzy nasi słuchacze, decydujecie, jak ten LPMF brzmi. To wasze głosy decydują o kolejności poszczególnych utworów, o spadkach, o wzlotach, awansach, o porażkach i sukcesach. W liście przebojów mamy również miejsce na takie propozycje, na propozycje ze świata gier wideo. I ta piosenka, utwór Lumière z gry Clair Obscur, Ekspedycja 33, dziś pojawia się dzięki wam na miejscu 13 LPMF-u.
1: Świetny utwór, wspaniała ścieżka dźwiękowa, muzyka nominowana zresztą w tym roku również i do Mozartów RMF Classic w kategorii muzyka. Robi wrażenie w całości ten soundtrack od Lauriena Testarda, to muszę przyznać. I bardzo ciekawi mnie, co w przyszłości przygotuje dla nas ten właśnie kompozytor. A teraz w liście pora na debiut. Tak dokładnie jest, ten utwór po raz pierwszy melduje się w liście przebojów. Trzymamy kciuki, jak sądzę, za kolejne notowania. Miło byłoby jeszcze nie raz tę kompozycję w tak oryginalnej, tak udanej wersji zapowiedzieć. To Sweet Dreams Are Made of This duetu Eurythmics, tu w wykonaniu The Hampton String Quartet, czyli soundtrack drugiego sezonu serialu Wednesday.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 12.

0: serial Rozdzielenie, piosenka Daydream in Blue. Dziś awans tego utworu prosto z poczekalni. To wasze miejsce 11. www.rmfclassic.pl. Zachęcamy was oczywiście do głosowania na ten utwór, jak i na innych faworytów.
1: Tak, wierzymy w to, że każdy na pewno znajdzie w naszej poczekalni LPMF-u coś dla siebie. Jest i klasyka kina, są serialne, jest też muzyka do gier wideo, są piosenki, tematy oryginalne, są i covery. Można spokojnie, no właśnie, zanurzyć się w tym repertuarze i odnaleźć jakieś dźwięki dla siebie. Czasem może i zatracić, byle nie za kierownicą. A dziś na miejscu 10. Abel Korzeniowski i jego muzyka. Jeden z tegorocznych ambasadorów Dnia Muzyki Filmowej. To wielkie święto, a przy okazji i urodziny Radia RMF Classic już 23. Jak ten czas pędzi. Bądźcie z nami 27 października, a teraz już muzyka naszego ambasadora, muzyka do dramatu Samotny Mężczyzna.
0: Najpiękniejsza muzyka filmowa, to jest nasze hasło, a oto najlepszy dowód na tego hasła prawdziwość.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 9.

0: Przed chwilą miejsce dziewiąte naszej listy przebojów muzyki filmowej, czyli Eternia z nowych Władców Wszechświata. Daniel Pemberton i Brian May stworzyli ten temat. Utwór spada o jedno oczko, ale warto na chwilę zatrzymać się przy jego niezwykłych współtwórcach. No bo Brian May to przecież legendarny gitarzysta grupy Queen.
1: I co więcej, w tym nagraniu słyszymy też jego równie legendarną gitarę, czyli gitarę Red Special, którą przed laty zbudował Brian May wspólnie z ojcem, a więc instrument, którego brzmienie znamy z największych przebojów grupy Queen, trafia dziś do świata He-Mana, Skeletora i planety Eternia. To taki muzyczny miecz tej historii, bym powiedział.
0: Tak jest. A w sierpniu, to taka ciekawostka, ukazała się rozszerzona edycja tego soundtracku, zawiera dodatkowe utwory, jest więc czego słuchać poza samą Eternią. My zmieniamy planetę na tor wyścigowy. Z 3. na 8. miejsce spada Hans Zimmer, jego muzyka do F1.
1: I tu ciekawostka, prosto z planu. Aktorzy Brad Pitt i Damson Idris nie tylko siedzieli w atrapach bolidów F1, prowadzili specjalne, zmodyfikowane bolidy Formuły drugiej, a ekipa realizowała zdjęcia podczas prawdziwych weekendów Grand Prix. Co więcej, Lewis Hamilton, czyli wielki mistrz, był jednym z producentów tego filmu i doradzał też jego twórcom. Tak brzmi wasze miejsce 8. Hans Zimmer i wyścigowe F1.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 8.

0: No i mamy dziś naprawdę znakomity awans. Z 14 na 7 miejsce wędruje The Return z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. Joe Hisaishi, kompozytor, który z muzyki filmowej uczynił sztukę opowiadania o tych najsubtelniejszych emocjach i to od pierwszego taktu.
1: Tak, i wcale nie potrzebuje do tego tej wielkiej orkiestry, prawda? Czasem wystarczy kilka dźwięków fortepianu. A przecież świat wykreowany tutaj przez Hayao Miyazakiego jest niezwykle bogaty. Mamy w tej historii duchy, są tajemnice, magiczne stworzenia, no i dziewczynka, która musi odnaleźć w tym wszystkim własną odwagę. Warto też przypomnieć, że Joe Hisaishi przygotowywał muzykę do tego filmu ramię w ramię z jego reżyserem. To też pokazuje, jak blisko muzyka i obraz są ze sobą połączone.
0: No właśnie, a teraz zapraszamy Was do udziału w listowym konkursie. Nadszedł ten moment. Nagrodą jest jak zawsze kolekcjonerska filiżanka z porcelany w barwach LPMF-u, ale zanim trafi w czyjeś ręce, czas na zadanie kreatywne. Gdybyście mogli wypić kawę z tej filiżanki z dowolnym bohaterem filmowym, kogo zaprosilibyście do stolika i dlaczego?
1: Ja bym na przykład zaprosił Al Pacino, ale w roli Zapachu Kobiety.
0: Myślałam o tym przez chwilę, tak.
1: Dobry pomysł. Czekamy na najciekawsze i najbardziej pomysłowe Wasze odpowiedzi, bo w tym konkursie liczy się nie tylko miłość do kina, ale też i wyobraźnia. Zgłaszajcie się pod adres lista@rmfclassic.pl. Laureata wyłonimy jeszcze zanim usłyszycie Wasz numer jeden tego tygodnia. A teraz przed nami coś wyjątkowego, propozycja spoza notowania By Any Means. To piosenka z nowego filmu, z filmu Ponad Prawem. The Eilie Brothers i David Kushner wykonują ten utwór, którego autorką jest Diane Warren. Historia filmu rozgrywa się na amerykańskim południu w latach 60. i od tej chwili taka nowość jest w poczekalni i czeka na Wasze głosy.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Uwaga, nowość!

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce szóste.

0: Jeśli ktoś szuka dowodu, że muzyka serialowej czołówki potrafi wywołać emocje porównywalne z serialowym finałem, no to wystarczy przypomnieć zamieszanie wokół trzeciego sezonu Białego Lotosu. Kompozytor Cristóbal Tapia de Ver przygotował ponad 20 wersji tego motywu otwierającego serial. Wiele osób czekało na charakterystyczne wokalizy, jednak znane z poprzednich sezonów. Tymczasem w nowej czołówce ich zabrakło.
1: Oj, i zaczęła się dyskusja, to prawda. Kompozytor opublikował w internecie własną, dłuższą wersję tematu, w której znajome głosy powracają w finale. To utwór Enlightenment Uncut Ending, który właśnie awansuje z miejsca 17 na miejsce 6. A sam twórca muzyki mówił później otwarcie o różnicach artystycznych, które pojawiły się podczas współpracy z autorem tegoż serialu, czyli z Mike'em White'em. Ostatecznie Cristóbal zakończył pracę przy Białym Lotosie, tak więc soundtrack stał się poniekąd bohaterem osobnego i to całkiem emocjonującego rozdziału historii, jeśli chodzi o tę produkcję.
0: Tak, tymczasem przed nami kolejny ogromny awans, a w międzyczasie przychodzą maile konkursowe od was. Z 15 na 5 miejsce przesuwa się Blood Upon the Snow z gry God of War, Ragnarok. Muzykę stworzyli Bear McCreary i Hozier. I tu ciekawostka, McCreary nie poprzestał na pisaniu ścieżki dźwiękowej. W grze wystąpił również jako postać imieniem Rib, a później wspólnie z Hozierem pracował nad piosenką do napisów końcowych. Jej tekst miał opowiadać o relacji ojca i syna, o gniewie, o stracie, ale też miłości i miał odbiegać od tych efektownych finałów, bardzo znanych. Ojej, zasypujecie nas mailami, nie wyłączyłam dźwięku, bardzo was przepraszam, ale zaraz będziemy wszystkie czytać wasze maile. Bardzo dziękuję.
1: Ja muszę powiedzieć, że bardzo urzekło mnie to, że ktoś chce się spotkać z Hannibalem Lecterem na kawę. To już jest mój faworyt.
0: Jest ale, dużo więcej zaskoczeń.
1: Ale jeszcze jest dużo innych opcji.
0: Tak, no cóż, właśnie dzięki tym wszystkim zamierzeniom udało się odbiec od takich bardzo efektownych finałów. Powracam do historii tej piosenki. Powstała niezwykle nastrojowa piosenka.
1: Tak, a kiedy obaj artyści wykonali ten utwór podczas prestiżowej gali The Game Awards, to na scenie pojawił się zimowy las, a w finale naprawdę zaczął padać śnieg. No magia, prawdziwa magia koncertowego wykonania. Miejsce 5, Bear McCreary, Hozier i ich Blood Upon the Snow z gry God of War Ragnarok.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 5.

0: kluczowe pytanie. Naprawdę będzie ciężko wskazać zwycięzcę w tym tygodniu. A przed chwilą czwarta pozycja i Judith Hill z jakże wspaniałą interpretacją In the Air Tonight. To oczywiście piosenka Phila Collinsa z roku 1981, która po blisko tych czterech dekadach otrzymała zupełnie nowe życie w serialu Małe Ogniska.
1: Tak, i warto wsłuchać się w ten kontrast niezwykły. W oryginale pamiętamy przede wszystkim słynne wejście perkusji, zresztą na koncertach dodatkowo niezwykłe oświetlenie wtedy się pojawia. I takie narastające napięcie. Judith Hill przenosi ten ciężar emocji właśnie na głos i te emocje w głosie. Jej wersja jest bardziej intymna, ale też naprawdę taka hipnotyzująca. Znakomicie pasuje do serialu o rodzinnych sekretach i pozorach idealnego życia.
0: I to wasze głosy sprawiły, że to właśnie ta interpretacja awansuje dziś z miejsca siódmego na miejsce czwarte. A tymczasem na trzeciej pozycji mamy zmianę naprawdę symboliczną. Hans Zimmer oddaje fotel lidera A Time of Quiet Between the Storms z drugiej części Dune. Spada z miejsca pierwszego na miejsce trzecie. I choć sam tytuł zapowiada chwilę ciszy między burzami, to w muzyce Zimmera nawet ta cisza jest pełna napięcia. Kompozytor stworzył dla filmowego Arrakis niepowtarzalne światy dźwiękowe, wykorzystał głosy, elektronikę i nietypowe brzmienia, żebyśmy wszyscy poczuli, że naprawdę, chociaż przez moment, możemy znaleźć się w innej, obcej cywilizacji.
1: Tak, Hans Zimmer rozpoczyna trasę w Australii, The Next Level, tę australijską część trasy. Już jutro, 12 października, wystąpi w Perth. Potem odwiedzi m.in. Adelaide, Brisbane, Melbourne i Sydney. Sam Zimmer zapowiada widowisko, które połączy brzmienie orkiestry z elektroniką i zupełnie nową koncepcją sceny. No, ciągle mu mało w trasach koncertowych. Artysta chce, by publiczność poczuła się jak na muzycznym roller coasterze.
0: Tak, a my wracamy na Arrakis. Z tego, co pamiętam, tam żadnych roller coasterów nie było, chociaż różne inne niebezpieczne zjawiska występowały. Trzecie miejsce, spadek z pierwszego, raz jeszcze Hans Zimmer i A Time of Quiet Between the Storms. I przypominamy o konkursie do wygrania kolekcjonerska porcelanowa filiżanka z logiem LPMF-u. Pytaliśmy was o to, z jakim bohaterem filmowym chcielibyście usiąść na kawie i o czymś pogadać oraz dlaczego. Lista@rmfclassic.pl. Czekamy na wasze maile jeszcze przez kilka minut.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce trzecie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce drugie.

0: Przed chwilą zabrzmiał temat, który potrafi w jednej chwili przenieść nas do starego kina, do dzieciństwa, do wspomnień o ludziach, których z nami już nie ma. No to niezwykła moc muzyki Ennio Morricone i Cinema Paradiso. Dziś awans z piątego na miejsce drugie. Bardzo nas to cieszy.
1: Tak, to niezwykłe, że muzyka do filmu Giuseppe Tornatore ma w sobie tyle emocji, choć opiera się na tak, wydawałoby się, prostej melodii, a film opowiada również o nas samych, o nas wszystkich, o tym pierwszym zachwycie kinem, o przyjaźni i o tym, że niektóre obrazy pozostają w pamięci już na całe życie.
0: To się zgadza, jednak dziś na samym szczycie listy przebojów muzyki filmowej mamy zupełnie inne emocje, nie nostalgia, ale wolność, radość i to z wysokiego, smoczego grzbietu. Ale o tym za chwilę. Podsumujmy dzisiejsze notowanie. 13 awansów, w tym 5 utworów, które trafiły do zestawienia z poczekalni i 7 spadków.
1: Sporo też przetasowań w czołówce. Biały Lotos przesuwa się z 17 na 6, God of War Ragnarok z 15 na 5, Spirited Away z 14 na miejsce 7, Hans Zimmer z F1 spada z kolei z 3 aż na miejsce 8.
0: Tak, a z notowaniem żegnają się dziś muzyka z Gwiazdozbioru Psa, z filmu Aleksander, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, projektu Hail Mary i z filmu Odyseja. No trochę żałujemy.
1: I zaskakująca jest tak. To rzecz.
0: Ta Odyseja.
1: A wiem, że na przykład niektórzy słuchacze chcieliby z Odyseuszem kawę wypić.
0: Ojej, jakich propozycji wspaniałych było tak wiele. No walka była naprawdę ostra w dzisiejszym konkursie.
1: Ja chcę powiedzieć, że wybieramy z wielkim bólem serca, bo naprawdę maile, które od was dostaliśmy w tym tygodniu, są wyjątkowe. Choć muszę zauważyć, że bardzo, bardzo wielu naszych słuchaczy chciałoby porozmawiać o życiu, śmierci, o przemijaniu, chyba o wszystkim z Gandalfem. Dlatego no, nie jesteśmy w stanie wybrać jednej tylko odpowiedzi
0: niezwykła
1: prowadzącej
0: popularność
1: do tego bohatera. Wybaczcie, ale mamy nadzieję, że kiedyś z takim Gandalfem będziecie mieli okazję jakoś porozmawiać i kawę wypić, mimo wszystko.
0: Tak, tak, tego wam życzymy. No to Tytus, kto ogłasza pierwszy?
1: No mamy... Ja mam króciutko, bo ja od samego początku, jak tylko mi ten mail się pojawił, to po prostu chciałbym bardzo, droga Agnieszko, żebyś tę kawę przeżyła, po prostu mówiąc w skrócie, z Hannibalem Lecterem. Może to nieoczywiste, a może szacunek do gry aktorskiej. Hannibal Lecter jest moim numerem jeden na wspólną kawę i to ze śmietanką, to taki szczegół, a później Scarlett O'Hara, ale to może jutro. Serdeczności dla państwa, pani Agnieszko, serdeczności dla pani i oby ta kawa pani smakowała i naprawdę, naprawdę proszę na siebie uważać, jeśli chodzi o spotkanie z Hannibalem Lecterem.
0: Tak, ja wyróżniam również naszą słuchaczkę, panią Weronikę, i także życzę takiego niezwykłego spotkania, może nawet we śnie, bo to się może zdarzyć. Najchętniej wypiła Miałabym kawę z agentem Cooperem. Tytus, no co to za propozycja? No ja sama dołączyłabym chętnie do tego stolika, ponieważ myślę, że tylko on zrozumiałby, pisze nasza słuchaczka pani Weronika, dlaczego wieczorami już czekam, by o poranku wypić filiżankę gorącej kawy. Pilibyśmy sobie tak tę kawę, zajadając ciasto wiśniowe i dyskutując o niesamowitych zjawiskach, które dzieją się w sennym, zamglonym, bardzo jesiennym, dodam, Twin Peaks. No kto nie chciałby pociągnąć agenta za język? Tytus, no dowiedzieć się trochę więcej.
1: Jestem zachwycony tą wiadomością, bo tam jest nawet szczegół i detal związany z rodzajem ciasta, jakie byłoby spożywane podczas takiego spotkania. A to już naprawdę wymaga takiej szczerej pasji i nadziei na to, że takie spotkanie może się kiedyś odbyć. Ja dorzucę pierwszy mail, jaki otrzymaliśmy od Dominika. Tutaj no, filiżanki nie będzie, ale gorące, gorące pozdrowienia, bo o to chodzi właśnie, o samą taką pomysłowość, że pan Dominik napisał, że chciałby wypić kawę z Colombo. A dlaczego? Bo chciałby przymierzyć jego płaszcz.
0: No, to piękne marzenia filmowo-muzyczne i takie.
1: Płaszcza nie mamy i co nam zrobicie?
0: Ale ja coś wymyślę dla twojego pana Dominika, którego teraz wyróżniłeś. Dobrze? Postaram się.
1: O, to będzie bardzo, bardzo miłe.
0: Skontaktujemy się z wami w ciągu tygodnia. Drodzy słuchacze, czas na wasz number one. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco za waszą obecność w tym notowaniu. Pozdrawiamy serdecznie. Jadwiga Polus.
1: Tytus Hołdys, a teraz miejsce pierwsze. John Powell, Test Driving Toothless z filmu Jak wytresować smoka. Dobrej nocy.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Będą pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Marek, podaj tam to zamówienie.
8: Ty, przecież on nie słyszy.
7: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
1: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.

0: To aranżacja słynnego przeboju Golden, grał Vitamin String Quartet. Słuchajcie, RMF Classic, 20:30 na zegarach. Czas na naszą wieczorną lekturę. Andrzej Seweryn czyta kolejny premierowy odcinek Lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Kilka dni następnych upłynęły Wokulskiemu w sposób dziwny. Gdyby go zapytano, czym były dla niego, zapewne odpowiedziałby, że jedną z tych epok w życiu, dla których może być natura powołała na świat człowieka. Obojętny widz może nazwałby takie dni jednostajnymi, a nawet nudnymi. Ochocki sposępniał i od rana do wieczora albo kleił, albo puszczał oryginalnej formy latawce. Pani Wąsowska z panną Felicją czytały, albo zajmowały się szyciem ornatu dla miejscowego proboszcza. Starski z prezesową i baronem grali w karty. I tym sposobem Wokulski i panna Izabela nie tylko byli zupełnie osamotnieni, ale jeszcze musieli być ciągle razem. Chodzili do parku, czasem w pole, siedzieli pod wiekową lipą na podwórzu, ale najczęściej pływali po stawie. On wiosłował, ona od czasu do czasu rzucała okruchy ciastek łabędziom, które cicho sunęły za nimi. Później przyszło mu na myśl, że gdyby kazała mu rzucić się w wodę i umrzeć, umarłby błogosławiąc ją. Pewnego dnia wezwała go do siebie prezesowa. Siadajże, panie Stanisławie, rzekła. Cóż, dobrze się u mnie bawisz? Drgnął jak człowiek przebudzony. Ja? Spytał. Nudził, żebyś się? Za rok takich nudów oddałbym życie. Tak czasem się zdaje, odpowiedziała. Nie wiem, kto tam napisał, że człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym. Myślał, żeś co o tej cukrowni, którą mi tu radzą budować? Jeszcze nie. Nic pilnego, ale o stryju zupełnie już zapomniałeś, a on, biedak, leży niedaleko stąd, o 3 mile w Zasławiu. Może byście tam jutro pojechali? Okolica ładna, są ruiny zamku. Moglibyście bardzo przyjemnie czas przepędzić i zrobić coś z tym kamieniem nagrobnym. Zostaw go tam i tylko każ wyryć na nim te wiersze. Na każdym miejscu i o każdej dobie. Znasz to? O tak, znam. Pod zamkiem więcej bywa ludzi niż na cmentarzu. Prędzej przeczytają i może zamyślą się nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie. Nawet miłość. Na drugi dzień istotnie całe towarzystwo pojechało do Zasławia. Dopiero o wiorstę za miastem w południowej stronie leżała grupa wzgórz. Na jednym stały ruiny zamku, składające się z 2 wież sześciokątnych, na drugim rosła kępa starych dębów. Gdy podróżni zatrzymali się w rynku, Wokulski wysiadł, ażeby zobaczyć się z proboszczem. Starski zaś objął komendę. Więc my, rzekł, jedziemy brekiem do tych dębów i tam zjemy, co Bóg dał, a kucharze przygotowali. Następnie brek wróci tu po pana Wokulskiego. Dziękuję, odparł Wokulski. Nie wiem, jak długo zabawię i wolę iść piechotą. Zresztą muszę jeszcze wstąpić do ruin. I ja z panem, odezwała się panna Izabela. Chcę zobaczyć ulubiony kamień prezesowej, dodała półgłosem. Brek odjechał. Wokulski wstąpił na plebanię i w ciągu kwadransa skończył interes. Proboszcz oświadczył mu, że nikt w mieście nie będzie miał pretensji, jeżeli na kamieniu zamkowym znajdzie się jaki napis, byle nie nieprzyzwoity i nie bezbożny. Dowiedziawszy się zaś, że chodzi o pamiątkę po nieboszczyku kapitanie Wokulskim, którego znał osobiście, proboszcz obiecał zająć się ułatwieniem tej sprawy. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Ten toast i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
3: A w najnowszym odcinku sporo aktywności. Będą łyżwy jesienią, będzie rower w Bydgoszczy. Wybierzemy się do Teatru Tańca, to w Poznaniu, i sprawdzimy, co szykuje dla nas koncertowo Igor Herbut.
2: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów.
9: Na scenie Opery Krakowskiej odbędzie się premiera tego słynnego dzieła w reżyserii Michała Znanieckiego, którego przedstawienia wyjątkowo cenię i tym razem również jestem bardzo ciekawa tej inscenizacji. Nasz Faust to zmagania starego, gasnącego reżysera. Jego próba konfrontacji z przeszłością, muzami, natchnieniem, wypaleniem zawodowym. To on próbuje wskrzesić tekst Goethego na pustej widowni teatru po nieudanej próbie, przed niedoszłą premierą. I tak rozpoczyna się gra cytatami, historią krakowskich mistrzów, słynnych przedstawień, ważnych wydarzeń, teatru, Polski. Żeby do nich wrócić i znowu coś czuć, jedynym rozwiązaniem jest kupienie czasu, młodości. Tak zapowiada krakowskiego Fausta Michał Znaniecki. I dodaje, opera ta otwiera nas na wiele światów, tych namacalnych i tych we śnie. Czy odmłodzony bohater znajdzie ukojenie? Czy wejście w świat wspomnień wynagrodzi nam nieporadność z radzeniem sobie z mijającym czasem i z własną pychą, która każe nam zapominać, że jesteśmy tylko ziarenkiem piasku w tej wielkiej metafizycznej rzeczywistości nazywanej życiem? Zapraszam zatem na krakowskie przedstawienia Fausta. Tam zapewne odpowiedź na te wszystkie pytania, które przecież wciąż nas nurtują. Zanim jednak będzie ku temu okazja, posłuchamy Fausta na naszej antenie. A ja jeszcze przypomnę przy okazji, że Charles Gounod był synem koncertującej pianistki. Początkowo komponował muzykę wyłącznie religijną, a dopiero potem zaczął pisać opery. Jego pierwsza opera nosiła tytuł Safo, kolejna Lekarz mimo woli, ale dopiero Faust był tym dziełem naprawdę wartościowym. Potem było kilka kolejnych oper, ale

Nie wzbudziły one zainteresowania ani publiczności, ani krytyków. I dopiero znowu Romeo i Julia utrwaliły kompozytora jako jednego z ważniejszych twórców opery romantycznej, zwanej liryczną. My posłuchamy dziś wspomnianego Fausta, opery opartej na pierwszej części Fausta Goethego. Niestety nie od razu spotkała się z zachwytem publiczności. Zdjęto ją z afisza po 57 przedstawieniach. Właściwie powiedzieć, że nie od razu, to bardzo delikatnie, bo potrzeba było aż 10 lat, żeby Faust odniósł należyty mu sukces. A jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w Niemczech operę nazywano Margaretę. To z powodu kultu twórczości Goethego, bo libretto według fanów Goethego zbyt odbiegało jednak od oryginału. Dysponujemy w naszej płytotece RMF Classic i w naszych prywatnych, domowych płytotekach wieloma wspaniałymi nagraniami tej opery. Osobiście uwielbiam wykonanie z Joan Sutherland, Franco Corellim i Nikołajem Giaurowem, ale wykonanie, które wybrałam na dzisiejszy wieczór, też jest naprawdę wyjątkowe. Po pierwsze, jest to jedno z nowszych nagrań tej opery. Po drugie, w roli tytułowej usłyszymy wspaniałego Jonasa Kaufmana. A po trzecie, jest to rejestracja przedstawienia z Metropolitan Opera. A to właśnie tym dziełem zainaugurowano otwarcie Metropolitan Opera w Nowym Jorku w roku 1883. Libretto i szczegóły nagrania oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce Operowanie dziela. Zapraszam, a teraz posłuchajmy. Faust, Jonas Kaufmann, Małgorzata, Marna Poplawskaja, Mefistofeles, René Pape. Orkiestrą i chórem Metropolitan Opera dyryguje Janik Nezysegę.

0: To był Charles Gounod i jego Faust. Główne role śpiewali Jonas Kaufmann, Marna Poplawska, ja, René Pape. Orkiestrą i chórem Metropolitan Opera dyrygował Yannick Nezet-Séguin. Jeśli ktoś chce wrócić do jakichś szczegółów tego nagrania, sprawdzić coś w librecie, to oczywiście wszystko znajdzie na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Polecam to miejsce na naszej stronie. A wybrałam na dzisiejsze wspólne słuchanie Fausta z okazji premiery w Operze Krakowskiej. 16 października Faust w reżyserii Michała Znanieckiego. Już teraz gorąco zapraszam. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Operowa Niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
3: Powiedziała szczerze Lena i podała Ewie wizytówkę, chociaż tamta z pewnością miała jej numer, a nigdy nie zadzwoniła. Dasz mi swoją aktualną komórkę? W toku śledztwa mogą pojawić się pytania. Obiecuję, że nie będę cię nachodzić bez potrzeby. Pewnie. Ewa wstukała numer Leny w swój aparat, po czym puściła jej sygnał. Tak poza tym to jak się czujesz? Nie powinnaś siedzieć w domu i odpoczywać? Odpoczywam, ucięła Lena. Znasz faceta o ksywie Watcher? Ma ponoć lombard przy placu Szymbeka. Sprzątam u niego przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Miły gość, za mycie witryn płaci mi zawsze dodatkowo, potwierdziła Ewa. Kiedy okazało się, że do jego sklepu ktoś przyniósł kilka moich pamiątek po babci, zwrócił mi je i nawet nie powiedział o tym policji. To nie były wartościowe precjoza, ale mógł to przetopić i nawet mi o tym nie wspomnieć. Lena przyjrzała się jej badawczo. Po prostu ci je oddał. A co, to jakieś przestępstwo? Policja o tym wie? Ewa wzruszyła ramionami. Nikt mnie nie pytał. Watcher po prostu mi je oddała, w zamian za to ja umyłam mu witryny i porządnie wyczyściłam sklepik. I myślałaś, że ten, kto zrabował twoje pamiątki, to nasz poszukiwany sprawca? Ewa stała jak wryta, nie odzywając się. Daj już spokój, fuknęła nagle. Przychodzisz tu bez zapowiedzi i mnie straszysz, a ja naprawdę nie chcę tamtego pamiętać. Zaczęłam nowy rozdział i jest mi z tym dobrze. Idź już, jak sobie coś przypomnę, zadzwonię do ciebie. Mam jeszcze jedno pytanie. Lena uparcie stała w miejscu i przyglądała się Ewie. Byłaś kiedyś w Radości, w rezydencji Strączyka. Ewa zbladła, a potem na jej twarz wypłynął niezdrowy rumieniec. Długo milczała. Podobno zdarzały się tam huczne imprezy, ciągnęła Lena. Może i najmowali do pracy sprzątaczki na zlecenie. Nie doniosę, jeśli ta praca odbywała się na czarno. To ważne, podkreśliła. Tak, oświadczyła Ewa i pierwszy raz na jej twarzy wykwitło przerażenie. Pół roku temu urządzali przyjęcie. Wynajęli nawet firmę cateringową. Było nas tylko trzy. Pracowałyśmy cały dzień po tym przyjęciu. Ponoć zaproszonych było kilkudziesięciu gości. Pod pretekstem Andrzejek państwo Strączykowie świętują co roku rocznicę poznania się. Edward Strączyk ożenił się drugi raz w jesieni wieku i jest z żoną bardzo szczęśliwy. Pani Daniela nie jest jakąś siksą z nadmuchanymi ustami. Sądzę, że może być w moim wieku albo nawet starsza. Bardzo mnie polubiła. Przerwała. Słyszałam, że niedawno doszło tam do zabójstwa, ale nie znam tej dziewczyny. Nigdy jej nie widziałam. Ty myślisz, że to jest jakoś połączone? Możliwe, odrzekła Lena, czując mrowienie ekscytacji i gorąco w piersiach. Nie wiesz, czy hostessy z Summerland obsługiwały to przyjęcie? Bardzo prawdopodobne. Przyznała cicho Ewa i zaraz umilkła, jakby spodziewając się kolejnego pytania. Czy w takim razie Alicja Świerkowska mogła być tam zatrudniona jako kelnerka? To musisz już ustalić sama, odrzekła stanowczym głosem Ewa. Ja byłam w tym domu dopiero następnego dnia. Posprzątałam, pobrałam opłatę i zapłaciłam podatki od swojego wynagrodzenia. Wszystko odbyło się legalnie. Wstała, dając do zrozumienia Lenie, że oczekuje, żeby policjantka wyszła.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.